za moim oknem właśnie umilkł drąg i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie

0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Dęblin stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskiego przemysłu obronnego. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 podpisano umowę na utworzenie autoryzowanego Centrum Serwisowego Silników do Czołgów Abrams. Porozumienie zawarły WZL nr 1 oraz amerykańska firma Honeywell. Nowe centrum będzie jedynym takim obiektem w Europie. To właśnie w Dęblinie mają być serwisowane silniki wykorzystywane w czołgach Abrams. Wartość całej inwestycji szacowana jest na około 300 milionów złotych. Projekt zakłada budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i rozwój zaplecza logistycznego. Jak podkreślają przedstawiciele władz i branży zbrojeniowej, inwestycja ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo państwa, ale też stworzyć nowe miejsca pracy i wzmocnić pozycję Dęblina w sektorze nowoczesnych technologii i przemysłu obronnego. Nadal trwa spór o granice administracyjne między miastem a gminą Puławy. Wojewoda lubelski negatywnie ocenił plan włączenia do miasta ponad 1000 hektarów terenów w okolicach zakładów azotowych, które dziś należą do gminy Puławy. Władze miasta przekonują, że to szansa na dalszy rozwój i zatrzymanie odpływu mieszkańców. Z kolei gmina obawia się poważnych strat finansowych. Wojewoda zwrócił uwagę m.in. na brak porozumienia między samorządami oraz wyniki konsultacji społecznych. Ostateczna decyzja w sprawie zmian administracyjnych ma należeć do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tymczasem mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny mogą wypowiedzieć się w sprawie przyszłości Jeziorszczyzny. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wyłączenia tej części z granic miasta i utworzenia odrębnej miejscowości. W głosowaniu mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz okolicznych miejscowości. Ankieta pozwala wyrazić poparcie, sprzeciw albo brak zdania wobec proponowanych zmian. Formularze można wypełnić zarówno w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, jak i przez internet. Konsultacje potrwają do 15 czerwca. Maj to czas pierwszych komunii świętych, a wraz z nimi pojawiają się coraz częściej drogie i nietypowe prezenty, takie jak hulajnogi elektryczne, quady czy motocykle crossowe. Policja zwraca uwagę, że choć takie upominki cieszą dzieci, mogą też wiązać się z realnym zagrożeniem.
1: Zwracamy uwagę, że dzieci i młodzież często nie posiadają odpowiednich umiejętności, doświadczenia ani wyobraźni pozwalających na bezpieczne korzystanie z pojazdów osiągających znaczne prędkości. Przede wszystkim jednak nie posiadają wymaganych uprawnień. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy młodzi użytkownicy poruszają się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych bez wymaganych uprawnień, kasków ochronnych czy znajomości przepisów ruchu drogowego.
0: Mówiła nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji. W Opolu Lubelskim zakończyła się budowa nowego pawilonu zakładu opiekuńczo-leczniczego przy szpitalu. Obiekt jest już po odbiorach technicznych, a obecnie trwa jego wyposażanie w sprzęt medyczny oraz urządzenia niezbędne do opieki nad pacjentami. Inwestycja o wartości około 40 milionów złotych obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół szpitala w ramach tworzenia Wojewódzkiego Centrum Opieki nad Osobami Starszymi. Równolegle modernizowany jest podjazd dla karetek, co ma usprawnić transport pacjentów i poprawić bezpieczeństwo. Nowy pawilon ma znacząco podnieść standard opieki i komfort zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Jego oficjalne otwarcie planowane jest w najbliższym czasie. W naszym regionie rusza kolejna odsłona wsparcia dla osób bezrobotnych finansowana z funduszy europejskich. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył 21 umów o łącznej wartości blisko 89 milionów złotych dla powiatowych i miejskich urzędów pracy. Mówi Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
2: W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie miała miejsce uroczystość, podczas której marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Tomasz Pitucha wręczyli 21 powiatowym urzędom pracy z terenu województwa lubelskiego umowy na realizację projektu aktywizacja zawodowa, projekty powiatowych urzędów pracy. Te pieniądze będą wykorzystane w powiatach na realizację aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ale także na wsparcie przedsiębiorczości, na przykład zakładanie nowej działalności gospodarczej przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne. W ramach naboru niekonkurencyjnego mogły przystąpić wszystkie powiaty z terenu województwa lubelskiego i tak między innymi powiat lubartowski otrzymał umowę, podpisał umowę na 5 424 000 złotych Powiat opolski na 3 054 000 zł, powiat rycki na 1 790 000 zł i powiat lubelski na 4 070 000 zł. Te pieniądze, tak jak już powiedziałem, będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie aktywnych form wsparcia osób na rynku pracy. Przede wszystkim są to indywidualne plany działania dla takich osób, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, organizacja staży zawodowych, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i bony na zasiedlenie. W związku z tym, że w bieżącym roku Fundusz Pracy, który jest dedykowany poszczególnym województwom, został w drastyczny sposób ograniczony, ponad 85% mniej środków niż w roku ubiegłym, te pieniądze, które w dniu wczorajszym wręczyliśmy wspólnie z marszałkiem, stanowią zasadniczy komponent wsparcia rynku pracy w poszczególnych powiatach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 85% z tych środków to środki unijne, 15% to środki Skarbu Państwa. Warto podkreślić, że bez tych środków tak naprawdę interwencja na rynku pracy naszego województwa, które zmaga się z coraz trudniejszą sytuacją, byłaby praktycznie niemożliwa. Dlatego tak istotne jest, że władze województwa, zarząd województwa, marszałek województwa lubelskiego zaplanował w trakcie tej perspektywy unijnej 2021-2027 znaczące duże środki na wsparcie rynku pracy. W tym naborze było to 90 milionów złotych.
0: Z programu skorzysta około 5 tysięcy osób z regionu, w tym młodzi ludzie, osoby długotrwale bezrobotne oraz ci, którzy chcą się przebranżowić lub zdobyć nowe umiejętności. W Opolu Lubelskim mieszkańcy mogą już korzystać z nowej tężni solankowej. Obiekt został oficjalnie otwarty w miniony piątek w Miejskim Parku. Pomysł stworzenia tężni od dłuższego czasu wspierali m.in. seniorzy, którzy podkreślali zdrowotne właściwości takiego miejsca i wyjątkowy mikroklimat przypominający nadmorskie powietrze. O szczegółach mówi Robert Krzyżaniak.
3: Tężnie solankowe stają się coraz popularniejsze i nic z tym dziwnego. Już kilkanaście minut spaceru w ich pobliżu może przynieść ulgę i poprawić samopoczucie. Jak to działa? Solanka spływa po gałązkach tarniny, a unosząca się wokół mgiełka nasyca powietrze cennymi minerałami. Tworzy się dzięki temu mikroklimat, który wspiera odporność i korzystnie wpływa na układ oddechowy oraz nerwowy. To naturalna inhalacja na świeżym powietrzu, dostępna dla każdego.
0: Trwają zapisy do 24. edycji biegu wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego, który odbędzie się 14 czerwca w Sycynie. Wydarzenie łączy sportową rywalizację z promocją lokalnej historii i tradycji. Na uczestników czekają różne dystanse oraz kategorie wiekowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy zachęcają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby rozpoczynające przygodę z bieganiem. Zgłoszenia przyjmowane są internetowo, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje dostępne są u organizatorów wydarzenia. Tymczasem w Puławach trwa poszukiwanie młodych literackich talentów i do końca maja dzieci i młodzież mogą zgłaszać pracę do powiatowego konkursu Mój Świat. Temat tegorocznej edycji to Puławy. Poprzez wiersz albo opowiadanie można opowiedzieć o historii i tożsamości miasta, przedstawić własną wizję Puław i uczcić 120. rocznicę nadania im praw miejskich. Wyniki konkursu poznamy 18 czerwca podczas biesiady literackiej organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, a na jego stronie znajdziecie teraz regulamin konkursu literackiego.

0: To jest podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzamy, co wydarzyło się we wtorek 19 maja. W okresie pierwszych komunii świętych wielu członków rodziny, a zwłaszcza rodziców chrzestnych, decyduje się na nietypowe i kosztowne upominki. Takie jak hulajnogi elektryczne, quady czy motocykle typu cross. Trzeba jednak pamiętać, że choć taki prezent cieszy najmłodszych, może być dla nich niebezpieczny. Mówi nadkomisarz Ewa Rein-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji.
1: Przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Wyjątek stanowi wyłącznie strefa zamieszkania i jazda pod opieką osoby dorosłej. Z kolei osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. A od 3 czerwca bieżącego roku dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: O czym trzeba pamiętać?
1: Wyraźnie podkreślamy to, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką.

0: kierujący takim pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego, korzystania przede wszystkim z drogi dla rowerów oraz zachowania szczególnej ostrożności wobec pieszych. Szczególne zagrożenie stanowią także quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Tego typu pojazdy trafiają w ręce dzieci, które nie posiadają odpowiednich uprawnień ani umiejętności do kierowania nimi.
1: Jak podkreślają służby, przy wyborze komunijnego prezentu warto kierować się nie tylko jego atrakcyjnością, ale przede wszystkim bezpieczeństwem dziecka.
0: Jazda po drogach publicznych, lasach, polach czy terenach osiedlowych może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków oraz stwarzać zagrożenie dla innych osób. Apelujemy do dorosłych o odpowiedzialność i rozwagę przy wyborze komunijnych prezentów. Decydując się na zakup hulajnogi elektrycznej, quada czy motocykla typu cross, należy przede wszystkim kierować się bezpieczeństwem dziecka, obowiązującymi przepisami oraz zdrowym rozsądkiem. Żaden prezent nie jest wart utraty zdrowia lub życia.
1: Tymczasem w Puławach ruszyły prace przy jednej z inwestycji wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Na miejskich Błoniach rozpoczął się montaż żagla przeciwsłonecznego nad placem zabaw. Teren został już przekazany wykonawcy, a roboty mają potrwać do początku lipca. W tym czasie część placu zabaw może być czasowo wyłączona z użytkowania. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność i zwracanie uwagi na oznaczenia w rejonie prowadzonych prac. A teraz przenosimy się do Nałęczowa. Miasto na jeden dzień stanie się centrum rozmów o przyszłości technologii i gospodarki. 25 maja odbędzie się tam Future Economy and Tech Forum 2026. Uczestnicy spotkania będą dyskutować w trzech głównych obszarach: ekonomii, energetyki oraz obronności. W programie znajdą się tematy związane m.in. ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, technologiami dronowymi oraz transformacją energetyczną i nowoczesnymi rozwiązaniami dla przemysłu. Organizatorzy podkreślają, że forum ma łączyć ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych w rozmowie o tym, jak technologie wpływają na rozwój gospodarki i kształtują przyszłość całego kraju. Z kolei w Garbatce letnisku coraz bliżej otwarcia nowej placówki dla najmłodszych mieszkańców gminy. Kończy się budowa nowego żłobka, który ma rozpocząć działalność już we wrześniu. Placówka zapewni 16 miejsc dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Opieką objęte będą maluchy już od 20 tygodnia życia, co ma ułatwić rodzicom powrót do pracy i godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Gmina przeprowadziła już wstępny nabór, aby sprawdzić zainteresowanie ofertą. Nowa placówka otrzymała już nazwę Sosnowy Zakątek. Jak podkreślają władze, nawiązuje ona do lokalnego charakteru gminy oraz pobliskiego przedszkola pod Sosnową Szyszką. Na Puławskim Placu Chopina odbyła się akcja proekologiczna związana z tworzeniem toreb na zakupy z materiałów z recyklingu. O ideę i cel wydarzenia nasza dziennikarka Julia Zagrajuk zapytała Annę Butryn, instruktorkę Osiedlowego Domu Kultury MPIK w Puławach.
2: W tym roku poszerzamy naszą działalność i oprócz wystawienia tych toreb również szyjemy. Zapraszamy ludzi do szycia. Mamy też partnerów tej naszej akcji. Zaprosiliśmy Zakład Usług Komunalnych, który pomaga nam zbierać tkanie, ewentualnie nawet maszyny do szycia. A jeśli chodzi o ideę, bo to jest najważniejsze, to chodzi o ogólnie rzecz mówiąc, oczywiście o ochronę środowiska. Pomysł zaczerpnęliśmy z Anglii, z Irlandii. Moja koleżanka przywiozła go z Irlandii. I rzecz polega na tym, że ludzie się spotykają w różnych grupach, szyją torby, torby takie na zakupy, czyli morz z bagi, i potem te torby są rozdawane zupełnie za darmo. No chodzi o to, żeby oczywiście nie kupować toreb plastikowych, no i żeby mniej było również śmieci tekstylnych. Uważamy, że to jest świetna akcja. Takich grup na świecie już jest około 3000, ponieważ akcja trwa już od kilku, bodaj nie kilkunastu nawet lat. A w Polsce my tutaj w MPIK-u założyłyśmy pierwszą taką właśnie grupę zarejestrowaną na oficjalnej stronie Morsbacks.
3: Oprócz tego, że te torby zmniejszają ilość plastiku, ten materiał też jest jakby nietypowym.
2: Tak, oczywiście materiały nie są kupowane, tylko materiały są z odzysku, więc każdy przynosi co może, czyli różnego rodzaju zasłony, obrusy, pościel, nawet jakieś narzuty. Szyjemy też z spodni jeansowych, również z różnego rodzaju materiałów takich, które znalazłyby się, no wiadomo, na wysypisku, tak? A my chcemy jakby uratować te materiały, dać im takie jakby drugie życie.
1: W wydarzenie aktywnie zaangażowało się także wielu młodych ludzi, którzy chętnie uczestniczą w ekologicznych inicjatywach.
4: Ta akcja jest fajna i potrzebna dlatego, żeby korzystać z torów wielorazowego użytku, żeby nie zaśmiecać środowiska długoterminowo i długofalowo. Jest to potrzebne, żeby zredukować zanieczyszczenia. To jest właśnie dobre, to jest też oszczędność dużo pieniędzy.
5: Nie używamy reklamówek takich jednorazówek, takich plastikowych, tylko możemy wykorzystać taką torbę wielorazowo na każde zakupy.
6: No i ona jest bezpieczniejsza, bo mniejsze szanse, że się porwie, tak jak ta foliowa, wygodniejsza.
5: Ładniejsza.
7: Wielokrotnego użytku także.
6: Robione przez wolontariuszy. Tak, zbieramy.
7: Zachęcamy.
1: O kulisach akcji opowiadają Anna Krykora i Monika Krawecka z kawiarenki artystycznej działającej w puławskim Empiku.
8: Nasze z szafy niepotrzebne, znajomych niepotrzebne i czasami spodnie. Na akcjach dostajemy spodnie jeansowe.
9: Bywa tak, że idziemy do Ciuchlandu i wtedy, kiedy jest wyprzedaż za złotówkę, no to kupujemy takie właśnie jakieś zasłony, spodnie, duże jeansy i wtedy no złotówka, duży materiał można uszyć.
3: W taki sposób to każda torba jest unikatowa.
9: Tak, każda jest inna. No mogą być dwie, jeśli wyjdzie z dużego materiału, prawda? Ale przeważnie jest każda inna, bo każda inaczej szyje, coś innego doda, jakieś pierdółki takie doszyje. Także każda jest inna, ale generalnie tak, ja nie lubiłam bardzo szyć i powiedziałam, że szyć nie będę, a w tej chwili po prostu kocham to. Kocham to szycie. Kocham to szycie. Uwielbiam. To jest cudowne, że z takich właśnie materiałów, które leżą, czasem zalegają szafę, zalegają jakieś kąty, strychy, prawda? Można stworzyć coś wspaniałego i szyłyśmy także na akcje charytatywne dla naszej Zosi. Też szyłyśmy różne rzeczy. Także jest to przyjemne i największa radość jest taka, że w zasadzie tak, no gdzieś kawałek starego materiału uszyjemy siatkę i jak się komuś podaruje i widać taką radość w oczach obdarowanego, że to świetne, to największa satysfakcja.
3: Czy zdarzało się tak, że pani gdzieś idzie Puławami i zobaczy swoją torbę?
9: Tak, jest to bardzo przyjemne, ja widzę, rozpoznaję te, które szyję. Poza tym, no jeszcze jest ta naklejka, którą przyszywamy, w związku z tym, no jeśli widzimy, to znaczy, że od nas, bo nikt więcej tego nie robi, tylko nasz klub.
3: Może jeszcze tak na zakończenie zachęcimy, dołączcie się do tej akcji.
9: Zachęcamy wszystkich, którzy mają zaległe jakieś materiały niepotrzebne, żeby nam to przynieśli, to my to wykorzystamy, zachęcamy też, żeby się przyszli, przejrzeli, jak to robimy, w jaki sposób i żeby sami zaczęli po prostu nie wyrzucać, tylko spożytkować, dać drugie życie, tak.
1: Dodajmy, że warsztaty odbywają się cyklicznie we wtorkowe popołudnia w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury Empik przy ulicy Lubelskiej 25.
10: Radio Impuls.

0: Drama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
4: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 20 maja w Radiu Impuls. Prawie 89 milionów złotych trafi do urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Umowy na dofinansowanie projektu wręczył marszałek województwa Jarosław Stawiarski. Dzięki środkom z funduszy europejskich osoby bez pracy będą mogły skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, pośrednictwa pracy czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przewidziano m.in. płatne staże, bony szkoleniowe, a także dotacje na założenie firmy. Nawet do ponad 55 tysięcy złotych. Wsparcie trafi do urzędów pracy m.in. w Puławach, Rykach czy w Lubartowie. Szacuje się, że z nowego programu skorzysta prawie 5 tysięcy mieszkańców regionu, a blisko 2 tysiące osób znajdzie zatrudnienie. A teraz temat, który może zainteresować osoby planujące wakacyjny wyjazd do pracy za granicą. Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polaków, ale eksperci zwracają uwagę, że rynek staje się coraz bardziej wymagający, a ofert jest mniej niż jeszcze rok temu. To sprawia, że osoby szukające zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność i dobrze sprawdzać każdą propozycję wyjazdu. Mówi Katarzyna Link, rzecznik prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
5: Często pytają o oferty właśnie w gastronomii, w hotelu. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sezon, to sezon na takie zapotrzebowanie ze strony pracodawców z krajów Unii już rusza. Z tym, że należy pamiętać tutaj, że ta praca sezonowa za granicą to nie zawsze jest określona w takich ramach, które my byśmy chcieli. Czyli to nie jest wyjazd tylko w okresie lipiec-sierpień, tak jak u nas zaczynają się wakacje, tylko bardzo często taki sezon rusza już w tej chwili i należy być przygotowanym do wyjazdu nawet pod koniec maja.
4: Na co jeszcze zwrócić uwagę?
5: W tej chwili to, co możemy zaproponować, to przede wszystkim olbrzymią bazę ofert pracy, która znajduje się na portalu mobilności zawodowej. Jest to taki portal utworzony przy Komisji Europejskiej, w którym znajduje się w tej chwili około 3 milionów ofert pracy, więc trudno jest tutaj każdą z osobna ofertę przedstawiać. Natomiast możemy wskazać, w jaki sposób można dotrzeć do takich ofert. Informujemy też na temat tego, jak bezpiecznie poszukiwać pracy, czy na co zwracać uwagę, decydując się na taki wyjazd za granicą. Warto doinformować się przed wyjazdem, bo niejednokrotnie taki wyjazd może wiązać się z wieloma przykrymi, niespodziewanymi sytuacjami, niekoniecznie zwykle kończy się dobrze. Gro osób, które poszukuje zatrudnienia, poszukuje tych ofert również za pośrednictwem agencji zatrudnienia. I nie ma w tym tak naprawdę nic złego. W większości przypadków są to pewne oferty pracy. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim sprawdzić taką agencję zatrudnienia, czy posiada odpowiedni wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Zwrócić uwagę na to, czy nie pobiera, albo czy pobiera jakieś opłaty z tytułu znalezienia zatrudnienia, dlatego że takie opłaty nie są zgodne z prawem. Agencje zarabiają na pracodawcach, którym poszukują pracowników. Nie mogą pobierać żadnych opłat z tytułu poszukiwania pracy osobom, które się do nich w tym celu zgłaszają. W każdym przypadku, jeżeli osoba, która korzysta z usług agencji zatrudnienia, ma jakiekolwiek wątpliwości co do przedstawionej umowy albo do przedstawionej oferty pracy, może zgłosić się do nas, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, skontaktować się z nami telefonicznie bądź osobiście i po prostu sprawdzimy, jak tylko możemy i podpowiemy, co ewentualnie może wzbudzić nasz niepokój czy nasze wątpliwości.
4: Słuchacie podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. W Fundacji Benedyktyński Zakątek odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie zgromadziło dzieci, rodziny oraz społeczność związaną z fundacją. Organizatorzy podkreślali znaczenie wzajemnego szacunku, akceptacji oraz budowania przestrzeni, w której każde dziecko czuje się bezpieczne i ważne.
6: Wśród nas żyją osoby, które chcą też być zauważone w naszym społeczeństwie. Osoby, które mają swoje potrzeby. I no, przede wszystkim powinniśmy umieć zrozumieć te osoby, chcieć zrozumieć. Tworzymy jedno społeczeństwo, jesteśmy jednością, są razem z nami i musimy ich zauważać, przede wszystkim zrozumieć.
4: Mówiła siostra Anwarita, Ewa Tutka, wiceprezes fundacji. 20 maja obchodzimy też Światowy Dzień Pszczół i choć są niewielkie, ich znaczenie dla naszego życia jest ogromne. To właśnie dzięki pszczołom i innym zapylaczom na naszych stołach pojawiają się owoce, warzywa czy orzechy. Mówi Aneta Wawer z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki w Kochanowie.
0: Ja myślę, że są bardzo potrzebne. Ja jestem florystką i uważam, że no, bez tych pszczół to też dużo by nie urosło i nie wydało też owoców nawet, które też można później wykorzystać właśnie we florystyce czy w innych dekoracjach do przestrzeni, tak, do wnętrza. To działanie, wydaje mi się, też jest potrzebne, żeby zwrócić uwagę na pszczoły, żeby ich chronić, też żeby nie przesadzać z opryskami, tak, bo nawet ostatnio czytałam, że komuś padły te pszczoły, miał ileś tych uli, no i to jest po prostu też tragiczne, prawda, dla osób, które się tym parają, robią ten miód. I to też mi się wydaje, że żebyśmy też zwrócili uwagę na to życie tych pszczół, tak, że one nie są, jest ich może dużo, ale jednak są bardzo wrażliwymi owadami, tak? I są bardzo ważne właśnie w tym naszym całym ekosystemie. No i musimy je chronić i ta wiedza jest potrzebna, tak? Żebyśmy mogli dalej żyć.
4: O czym warto pamiętać, mówi Izabela Andryszczyk.
7: Żeby chronić na przykład pszczoły, ale żeby też pamiętać na przykład o takich prozaicznych rzeczach, że możemy postawić naczynie z wodą, żeby latem, kiedy jest naprawdę gorąco, to żeby te zapylacze, bo nie są nie tylko pszczoły, przecież to są i inne owady, żeby miały możliwość zwyczajnie się napić, tak? Ale to nie chodzi o to, żeby nalać wodę do wiadra i to wiadro postawić, bo te pszczoły się potopią. Więc trzeba też wiedzieć, że na przykład, żeby zrobić poidełko dla zapylaczy, no to trzeba nalać do pojemnika wody i położyć na przykład na tym patyczek, tak? Czy jakieś drewienko, żeby one mogły się napić, usiąść i dopiero odfrunąć. Więc no to są takie rzeczy, które są niby oczywiste, ale trzeba o tym mówić, no bo no żeby się pszczoła mogła napić, no to żeby się nie utopiła, prawda? Bo ktoś będzie chciał dobrze, a tak naprawdę owady się potopią.
4: Mimo działań człowieka, to najbardziej natura wpływa na zapylaczy, podkreśla Michał Kowalczyk.
8: Już kolejny rok mamy suszę. Tych zbiorników takich dzikich, naturalnych, wodnych jest coraz mniej. Kwestia nawet, że w tych rowach melioracyjnych nie ma tej wody, więc no taki ukłon, taki gest w stronę tych zapylaczy, a mamy tam przecież i czmiele, mamy pszczoły murarki. Tych owadów jest naprawdę sporo. Nasza egzystencja na tym świecie nie byłaby bez nich możliwa, bez zapylania roślin, bez takiej ich ciężkiej pracy. No, nam się wydaje, że ludzie są takim dominującym gatunkiem na Ziemi, ale no, nasze bytowanie tutaj jest bardzo kruche i wbrew pozorom od wielu właśnie tych takich czynników naturalnych uzależnione, więc no, to nas dużo nie kosztuje wystawienie jakiegoś płytkiego naczynka, czy takie właśnie metody, żeby coś tam w te upalne dni zrobić dla tych małych stworzeń, a one na pewno nam się ładnie zrewanżują.
4: A już wkrótce mieszkańcy regionu będą mogli bliżej poznać świat pszczół podczas festiwalu pszczelarskiego Powrót do Korzeni, organizowanego przez KGF Kochaneczki w Kochanowie. W programie zaplanowano m.in. warsztaty tworzenia świec z wosku, pokazy dawnych uli i narzędzi pszczelarskich. I nie tylko, mówi Izabela Andryszczyk.
7: Podczas naszego festiwalu na przykład uda nam się na pewno postawić takie małe domki dla pszczół murarek. Pokażemy je, powiemy o tym, jak zrobić taki domek dla pszczół murarek, bo one w naszych ogrodach naprawdę chętnie bytują. W sadach, w ogrodach czy drewnianych domach mieszkają, więc zrobić im taki domek, wiedzieć jak to zrobić, bo to też nie jest tak, że to sobie postawimy, tylko żeby robić już coś dobrze i o tym też będziemy właśnie mówić.
4: Dlaczego te domki są potrzebne, tłumaczy Aneta Wawer.
0: Te domki, te stawianie tych właśnie domków jest tym bardziej ważne, że coraz mniej jest takich takich tradycyjnych zabudowań, które były wykonywane z kamienia wapiennego, miejscowego tutaj i z gliny, gdzie właśnie te murarki sobie bytowały i tych zabudowań jest coraz mniej, są rozbierane. Jak ktoś kupuje takie gospodarstwo, to już po prostu niestety, ale rozbiera te budynki lub też one często są w złym stanie, tak, technicznym, więc już też się nie nadają, żeby za bardzo coś z nimi robić. Więc tym bardziej takie inicjatywy i budowanie takich nowych domków dla zapylaczy, tych właśnie takich dzikich bardziej, tak? Nie takich typowo pszczół do ula, tak? Tylko takich naturalnych, no to jest właśnie bardzo ważne.
4: Specjaliści podkreślają, że każdy może pomóc zapylaczom. Wystarczy sadzić rośliny miododajne, ograniczać chemię w ogrodach czy wspierać lokalnych pszczelarzy. Zostajemy jeszcze przy tematach związanych z naturą, ale tym razem przenosimy się do Lublina. Cztery młode sokoły wędrowne z gniazda znajdującego się na kominie elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zostały już zaobrączkowane przez specjalistów ze Stowarzyszenia Sokół. Wśród tegorocznych piskląt są trzy samice i jeden samiec. Dzięki oznakowaniu będzie można śledzić ich dalsze losy, gdy opuszczą już rodzinne gniazdo. Miłośnicy przyrody cały czas mogą obserwować życie ptaków przez internet. Trwa także konkurs na imiona dla młodych sokołów. Propozycje można zgłaszać do środy, a głosowanie ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu.
3: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
9: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Czas na podsumowanie czwartkowych wiadomości w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co działo się w Puławach i regionie. Na początek wracamy do głośnej sprawy z Janowic, gdzie pojawiły się sygnały dotyczące możliwego strzelania do bocianów z broni. Takie niepokojące sygnały otrzymała od mieszkańców fundacja W Dobrych Łapkach, mówi Karolina Stępień.
1: Otrzymaliśmy ostatnio zgłoszenie informujące, że we wsi Janowice, gmina Janowiec, ktoś strzela do bocianów. Byliśmy na miejscu, rozmawialiśmy z mieszkańcami i owszem potwierdzili nam, że takie zdarzenia mają już miejsce od 2, może nawet 3 lat. Sprawa jest bulwersująca. No raz, że ktoś prawdopodobnie z wiatrówki strzela do żywych stworzeń, a dwa, że bocian jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Bocian jest no, takim powiedzmy naszym symbolem, prawda, bardzo mocno kojarzonym z Polską. Bocian co roku zlatujący do nas, gniazdujący, wychowujący młode. Jest to po prostu piękny symbol nadchodzącego lata i to się nie mieści w ogóle w głowie. To jest jakiś najwyższy wymiar absurdu, że komuś w tym kraju mogą przeszkadzać nawet bociany i po prostu ktoś regularnie je uśmierca.
0: Przedstawiciele fundacji apelują do mieszkańców Janowic o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji.
1: Jesteśmy w kontakcie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Kontaktowaliśmy się także z PGE, bo to na ich słupie energetycznym znajduje się gniazdo bocianów. No i powiem Państwu, że to nie jest takie proste, żeby zajrzeć sobie do gniazda, dokonać jakichś oględzin, bo według mieszkańców w gnieździe może znajdować się młody martwy bocian, właśnie prawdopodobnie postrzelony z wiatrówki. Z uwagi na to właśnie, że jest to gatunek chroniony, a do tego jest obecnie okres lęgowy, sprawa nie jest prosta, ale na pewno nie zostawimy jej w ten sposób i będziemy dążyć do tego, żeby namierzyć osobę, która dokonuje tego bestialskiego czynu i żeby poniosła ona konsekwencje. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało. Niech mieszkańcy Janowic mają na uwadze to, że gniazdo jest monitorowane przez naszą fundację i nie tylko i nie odpuścimy tej sprawy.
0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Puławską marinę czekają duże zmiany. Miasto wybrało już firmę, która zajmie się modernizacją obiektu nad Wisłą. W planach są m.in. budowa wiaty grillowo-rowerowej, modernizacja pomostów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Pojawią się również wieże lęgowe dla ptaków, które mają uatrakcyjnić przestrzeń wokół mariny. Jednym z najważniejszych etapów prac będzie odmulenie dna basenu portowego. To właśnie te działania mają pomóc w ograniczeniu nieprzyjemnego zapachu, na który od lat zwracają uwagę spacerowicze. Cała modernizacja ma zakończyć się w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a koszt inwestycji wyniesie blisko 5 milionów złotych. Tymczasem poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zwoleniu zyska nowoczesny sprzęt i nowe narzędzia diagnostyczne. Powiat zwoleński otrzymał na ten cel grant w wysokości 120 tysięcy złotych z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Dzięki dofinansowaniu placówka zostanie wyposażona m.in. w monitor interaktywny, sprzęt sensoryczny, projektory terapeutyczne i specjalistyczne programy multimedialne. Nowe wyposażenie ma wspierać dzieci i młodzież z trudnościami rozwojowymi oraz edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany do 2027 roku. Jak podkreślają władze powiatu, inwestycja poprawi warunki pracy specjalistów i zwiększy możliwości wsparcia dla dzieci oraz rodzin z regionu. Pozostajemy przy temacie zdrowia i wsparcia najmłodszych. Specjaliści alarmują, że problem stresu wśród dzieci stale narasta i coraz częściej odbija się na ich zdrowiu i samopoczuciu. Stres u najmłodszych wynika najczęściej z nadmiaru obowiązków, wysokich wymagań oraz zbyt długiego korzystania z urządzeń elektronicznych. Eksperci zwracają uwagę, że podkreśla, że zdrowie psychiczne i fizyczne są ze sobą ściśle powiązane.
2: I zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne ze sobą współgrają, więc jeżeli będziemy dbać o jedno i o drugie, to mamy szansę na to, żeby zdrowie było w pełni. Nie da się oddzielić zdrowia fizycznego i psychicznego i dbać tylko o jakieś wybrane kawałki. I wiele rzeczy, które wpływa z zakresu zdrowia fizycznego, wpływa na nasz układ nerwowy, wpływa na nasze samopoczucie i na naszą psychikę i tak samo jest w drugą stronę. Myślę, że to świetnie widać akurat w przypadku stresu, który świetnie oddziałuje na nasze ciało, ale nie tylko stres. Każda emocja w zasadzie jest odczuwana przecież na poziomie fizycznym. I to bardzo dobrze, bo emocje mają pokazywać nam pewną informację, mówić nam o sytuacji, w której się znaleźliśmy.
0: O tym, gdzie możemy zwrócić się o pomoc, mówi Joanna Stępień, psycholożka z poradni pedagogiczno-psychologicznej w Puławach.
2: Jeżeli chodzi o dzieciaki, no to taka pomoc w poradni psychologiczno-pedagogicznej w miarę możliwości jest udzielana, tak? I jakby tutaj i diagnostyczna, i terapeutyczna. Są też miejsca właśnie jak Europejskie Centrum Rehabilitacji, gdzie dzieciaki na fundusz mogą korzystać z terapii. Poza tym taka już prywatna praktyka, którą prowadzą terapeuci na terenie Puław.
0: Lubelszczyzna znajduje się obecnie wśród regionów z najtańszym paliwem w Polsce. Jak wynika z danych serwisu e-petrol.pl, w naszym województwie kierowcy płacą najmniej zarówno za benzynę, olej napędowy, jak i LPG. Dla porównania najwięcej za benzynę płacą kierowcy w województwach łódzkim i podlaskim, gdzie średnia cena litra wynosi około 6 zł 41 groszy. Z kolei diesel jest najdroższy na Podkarpaciu, gdzie jego cena sięga średnio 6 zł 87 groszy za litr. Jeśli chodzi o trend na rynku, to benzyna 95 w ostatnim czasie ponownie zdrożała i kosztuje więcej niż tydzień temu, natomiast LPG nieznacznie potaniało. Jak mówią analitycy, kierowcy wciąż nie zdążyli przyzwyczaić się do wcześniejszych spadków, a już mierzą się z kolejnymi podwyżkami. A w Puławach trwają przygotowania do kolejnej edycji spotkania klasycznej motoryzacji. Organizatorzy rozpoczęli już przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli zabytkowych samochodów i motocykli, które pojawią się podczas czerwcowego zlotu. Na plac będą mogły wjechać przede wszystkim pojazdy wyprodukowane do 1990 roku, choć organizatorzy dopuszczają również młodsze, nietypowe auta po wcześniejszym zgłoszeniu i przesłaniu zdjęcia wraz z krótkim opisem. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 7 czerwca na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej w Puławach. Start zaplanowano na godzinę 11. Na uczestników czekają też konkursy, strefa relaksu, food trucki oraz atrakcje dla całych rodzin, a wstęp dla zwiedzających będzie bezpłatny. 29 maja w Puławach odbędzie się spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem. Podróżnik, geograf i dziennikarz zabierze uczestników w opowieść o Japonii, mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej.
3: Spotkanie dedykowane jest młodzieży klas 6-8 szkoły podstawowej. Odbędzie się 29 maja o godzinie 11. Będzie to fascynująca podróż po niezwykłej Japonii. Młodzież będzie miała możliwość dowiedzieć się o japońskiej kulturze i zwyczajach, o ciekawostkach związanych z krajem, a także ze stolicą kraju, o kotach przynoszących szczęście, tak zwanych pociągach, pociskach, jak również nasz gość odpowie na pytanie, dlaczego Japonia ma pechowe położenie na mapie. Spotkanie oczywiście będzie uzupełnione prezentacją zdjęć. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie jest organizowane dla grup umówionych wcześniej, dlatego bardzo prosimy o zapisy pod numerem telefonu 81 45 11 910.
0: Tego samego dnia odbędzie się także kolejne spotkanie poświęcone Mongolii. O szczegółach tego wydarzenia będziemy jeszcze informować. A teraz wyjątkowe odkrycie paleontologiczne, jakiego dokonano na terenie naszego regionu. O ujawnieniu szczątków dawnego morskiego ssaka poinformował Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły sprawdziła Małgorzata Kmieciak.
4: To sensacyjne odkrycie polskich naukowców. W okolicach Lubartowa na terenie kopalni bursztynu odnaleziono fragment żuchwy walenia. Te szczątki mają aż 38 milionów lat. To pierwszy taki okaz z epoki eocenu odkryty w naszym kraju. Badacze ustalili, że zwierzę miało wielkość dzisiejszego delfina i zamieszkiwało teren obecnej Lubelszczyzny, gdy pokrywało ją płytkie morze. Naukowcy podkreślają, że to odkrycie pomaga lepiej zrozumieć ewolucję waleni i pokazuje, że już miliony lat temu te zwierzęta występowały w różnych rozmiarach i w różnych środowiskach.
0: Dodajmy, że dotychczas eoceńskie walenie znano na podstawie znalezisk z terenów Niemiec i Ukrainy. Z kolei przed miłośnikami muzyki w Puławach koncert pełen znanych przebojów, humoru i muzycznych wspomnień. Już wkrótce Agnieszka Grzegorczyk wystąpi z programem Opowiadania dla dorosłych, w którym nie zabraknie utworów z przymrużeniem oka i dużą dawką emocji, mówi dyrektor Domu Chemika Zbigniew Śliwiński.
5: Utalentowana wokalistka, podopieczna instruktora Michała Matrasa z Polskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika Agnieszka Grzegorczyk zaprasza na koncert Opowiadania dla dorosłych. Utwory seksa Pil, Damą Być, Babę Zesłał Bóg to opowieść o miłości i marzeniach, ale także o zdradzie i skłaniające do refleksji. Na scenie Agnieszka Grzegorczyk i towarzyszący jej muzycy Antoni Jabłoński na perkusji oraz Michał Matras piano. Na koncert Opowiadania dla dorosłych zapraszamy 23 maja o godzinie 18.
6: Radio Impuls.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: 15 minut po 7. Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
3: W Radiu Impuls rozpoczynamy podsumowanie dnia. Sprawdzimy, co wydarzyło się w regionie w piątek. Przeprawa promowa na trasie Kazimierz Dolny Janowiec nadal jest nieczynna. Mijają 3 tygodnie, odkąd powinien ruszyć nowy sezon, ale operator ogłosił, że do odwołania prom nie będzie kursować. Powodem był niski poziom wody, który to uniemożliwiał. Od tamtego czasu sytuacja nie poprawiła się na tyle, by prom mógł bezpiecznie działać. Przypominamy, że chcąc przeprawić się przez Wisłę, trzeba dotrzeć do któregoś z mostów w Puławach albo pojechać na południe do gminy Łaziska i miejscowości Kamień. Tymczasem policja ostrzega przed internetowymi oszustami. Blisko 200 tysięcy złotych stracił 80-letni mieszkaniec powiatu opolskiego, który uwierzył w internetową ofertę szybkiego inwestowania. Senior został zmanipulowany przez fałszywych doradców finansowych, którzy nakłonili go do wykonywania przelewów i zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do telefonu. Gdy kontakt z rzekomymi maklerami się urwał, mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że oferty gwarantują szybki i wysoki zysk mogą być próbą wyłudzenia pieniędzy. Dobre informacje napływają za to z drogowej mapy regionu. Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi ekspresowej S19 otrzymała już pełne pozwolenie na użytkowanie. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Lublinie nadał jej oficjalnie status drogi ekspresowej. Oznacza to, że blisko 8-kilometrowy odcinek może być w pełni wykorzystywany przez kierowców. Z kolei w Zwoleniu pojawiły się dobre wiadomości dla mieszkańców. Miasto otrzyma 2,5 miliona złotych dotacji z programu Mazowsze Pomaga i dzięki temu będzie można kontynuować remont oczyszczalni ścieków. Unowocześnianie tego obiektu jest bardzo ważne dla Zwolenia i okolic. Długo wyczekiwane prace rozpoczęto na jesieni ubiegłego roku. Realizacja tej wielkiej inwestycji przebiega etapami, a prace są bardzo kosztowne, dlatego miasto polega na zewnętrznych dotacjach. Ważna inwestycja szykuje się także w Kozienicach. W mieście ogłoszono przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. To jedna z kluczowych inwestycji dla lokalnych strażaków, która ma poprawić warunki pracy i skuteczność działań ratowniczych. Nowy obiekt powstanie przy Alei Generała Sikorskiego naprzeciwko szpitala. Zaplanowano tam halę garażową na 10 pojazdów, myjnie i zaplecze techniczne, a także część operacyjną jednostki oraz pomieszczenia administracyjne komendy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 24 miliony złotych. Zakończenie budowy przewidziano na koniec września 2029 roku. A teraz apel służb weterynaryjnych. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie apeluje do mieszkańców o ostrożność przy zakupie drobiu i przypomina, że zwierzęta powinny pochodzić wyłącznie z legalnych oraz sprawdzonych

0: źródeł. Służby ostrzegają, że sprzedaż drobiu w miejscach przypadkowych, takich jak internetowe ogłoszenia, parkingi czy stacje paliw, jest nielegalna i może prowadzić do rozprzestrzeniania groźnych chorób, w tym wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu. Inspekcja weterynaryjna podkreśla, że tylko legalny obrót drobiem i przestrzeganie zasad bioasekuracji dają realną ochronę zarówno zwierzętom, jak i hodowcom, którzy w przypadku zakażeń narażeni są na poważne straty finansowe. A teraz przypominamy, że w Rykach trwa nabór uzupełniający w sprawie wynajmu mieszkań tworzonych przez spółkę SIM Lubelskie. Dwa bloki mieszkalne powstają przy ulicy Granicznej, a gotowe lokale będzie wynajmować gmina. Kogo może zainteresować ta oferta, wyjaśnia Mariusz Wilk, prezes spółki SIM Lubelskie.
1: Z mieszkań SIM mogą skorzystać osoby, które nie posiadają innego lokalu w miejscowości inwestycji i mieszczą się w określonych limitach dochodowych. Nabór odbywa się we współpracy z samorządem na podstawie przejrzystych kryteriów punktowych, które premiują m.in. rodziny z dziećmi, seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami, czy osoby związane z daną gminą. Widzimy bardzo duże zainteresowanie tym modelem, a to pokazuje, że takie inwestycje są realną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i ważnym elementem rozwoju lokalnych społeczności.
0: Wnioski będą przyjmowane do 29 maja, ale w dalszym postępowaniu rozstrzygająca może być data złożenia dokumentów, dlatego nie warto zwlekać. Szczegóły poznacie w Ryckim Ratuszu i na jego stronie internetowej. Trwają przygotowania do Końskowolskiej Nocy Kultury, która odbędzie się 12 czerwca i zapowiada się jako jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Inauguracją imprezy ma być uroczysty polonez zatańczony na rynku, w którym może wziąć udział każdy chętny mieszkaniec. Organizatorzy zapraszają na otwartą próbę, która odbędzie się w niedzielę na rynku w Końskowoli około godziny 19. Do udziału zachęca Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska. Miłośnicy zabytkowych pojazdów mogą szykować się na kolejną edycję spotkania klasycznej motoryzacji w Puławach. Organizatorzy przyjmują już zgłoszenia od właścicieli pojazdów, które wyprodukowano do 1990 roku. Zachęcają też właścicieli nietypowych młodszych aut do przesyłania zdjęć i opisów. Mówi Maciej Szubartowski.
2: Przede wszystkim będzie wystawa pojazdów, bo to nie tylko samochody, ale i motocykle, to też pojazdy rolnicze, wojskowe. No, co roku gościmy ogrom, bardzo dużo różnorodność wszelkich pojazdów. Są to pojazdy klasyczne, czyli wyprodukowane już jakiś czas temu z jakąś tam nutką duszy w sobie, tak? Ale są to też pojazdy nietypowe. Mamy kilka stref. Mamy strefy przeznaczone dla pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1980, ale mamy też strefę motoryzacji amerykańskiej i motoryzacji okresu PRL-u, która zawsze co roku, rok w rok jest licznie wypełniana.
0: Zlot odbędzie się w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11 na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej 22 w Puławach. Szczegóły dotyczące zapisów i wydarzenia dostępne są na stronie Classic Club Puławy. Pozostając w Puławach, będzie też propozycja dla miłośników podróży. Odbędzie się spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem. Podróżnik, geograf i dziennikarz zabierze uczestników w opowieść o Japonii, mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej.
3: Spotkanie dedykowane jest młodzieży klas 6-8 szkoły podstawowej. Odbędzie się 29 maja o godzinie 11. Będzie to fascynująca podróż po niezwykłej Japonii. Młodzież będzie miała możliwość dowiedzieć się o japońskiej kulturze i zwyczajach, o ciekawostkach związanych z krajem, a także ze stolicą kraju, o kotach przynoszących szczęście, tak zwanych pociskach, jak również nasz gość odpowie na pytanie, dlaczego Japonia ma pechowe położenie na mapie. Spotkanie oczywiście będzie uzupełnione prezentacją zdjęć. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie jest organizowane dla grup umówionych wcześniej, dlatego bardzo prosimy o zapisy pod numerem telefonu 81 45 11 910.
0: Tego samego dnia odbędzie się także kolejne spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem, poświęcone Mongolii. Autor podzieli się swoimi doświadczeniami z podróży przez ten kraj, opowiadając m.in. o pustyni Gobi, życiu nomadów, Ulan Bator, płonących klifach oraz mongolskich tradycjach i kuchni. Spotkanie uzupełni prezentacja zdjęć.
3: Natomiast drugie spotkanie popołudniowe dedykowane jest osobom indywidualnym. O godzinie 17, również 29 maja w piątek. I tym razem pan Dariusz Stępień zabierze nas w podróż po Mongolii. Usłyszymy m.in. o wędrówce przez pustynię Gobi, o codziennym życiu nomadów, niezwykłych hodowcach reniferów, o stolicy Ulan Bator, Także o dinozaurach z płonących klifów, czy też mongolskich kulinariach niezwykle smacznych. Myślę, że zdjęcia, które pan Dariusz zaprezentuje, jeśli chodzi o kulinaria, na pewno spowodują, że ślinka nam będzie ciekła. Zapraszam serdecznie o godzinie 17, 29 maja w piątek.
0: Sportowe emocje także nie ominą naszego regionu, bo w drugiej połowie lipca do Puław zawitają najlepsze kolarki z całego świata. Tegoroczny Tour de Polonia Women nie ominie rowerowej stolicy Polski. Jak informuje prezydent Paweł Maj, Puławy pojawią się na trasie finałowego odcinka w ostatnim dniu rywalizacji 26 lipca. Puławianie będą więc mieć okazję, by kibicować zawodniczkom zmierzającym w kierunku Lublina na ostatnim etapie zmagań. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Na koniec propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku. Trwają zapisy do 24 biegu wokół Gniazda Ojczystego Jana Kochanowskiego. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca w Sycynie i jak co roku połączy sportową rywalizację z promocją lokalnej historii. Na uczestników czekają trasy o różnej długości oraz kategorie wiekowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy zachęcają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów aktywnego wypoczynku do udziału w wydarzeniu. Zapisy prowadzone są internetowo, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące biegu i regulamin dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
4: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Po reklamie.
5: To niedziela, 24 maja i godzina 8 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
6: Pilna narada w MSWiA po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym pożaru i zagrożenia życia w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyli szefowie policji, straży pożarnej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz kierownictwo resortu. Ministerstwo podkreśliło, że służby działały zgodnie z procedurami, a strażacy po rozpoznaniu sytuacji zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu. W mieszkaniu nie stwierdzono zagrożenia ani obecności osób poszkodowanych. Policja prowadzi teraz postępowanie w sprawie ustalenia sprawców fałszywego alarmu. Paweł Pawlikowski został laureatem nagrody za reżyserię podczas 79. festiwalu w Cannes. Polski twórca otrzymał statuetkę ex aequo z Javierem Calvo i Javierem Ambrosim za film La Bola Negra. Pawlikowski został wyróżniony za Ojczyznę, pierwszą pełnometrażową fabułę od czasu zimnej wojny. A Ojczyzna opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z dziećmi podczas podróży z Frankfurtu do Weimaru w 1949 roku. To już drugi raz, gdy Pawlikowski zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Serię wcześniej triumfował w 2018 właśnie za zimną wojnę. Państwowy Instytut Badawczy w NASK się rozbudowuje. Na warszawskiej Pradze powstanie nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będą tam działać cyfrowe laboratoria. Szczegóły zna Igor Skrzypek. Czy będą się zajmowały takie laboratoria?
7: Eksperci z NASK mają w nich pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji, wykrywaniem złośliwego oprogramowania, a także odzyskiwaniem danych straconych w wyniku cyberataków. Zadań jest coraz więcej, dlatego potrzebna jest też dodatkowa przestrzeń.
8: Jak sobie Państwo pomyślą o swoim dysku twardym w laptopie, to pewnie łatwo go wziąć, zanieść gdzieś i odzyskiwać z niego dane. Ale jak pomyślą Państwo, że to odzyskiwanie danych dotyczy także na przykład dużych macierzy dyskowych, to taka macierz potrafi ważyć kilkaset kilo.
7: I jak tłumaczy dyrektor NASK Radosław Nielek, nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ma tym wyzwaniom logistycznym sprostać.
5: Magdalena Krawczak, dzień dobry. W niedzielny poranek zaczynamy program Co w regionie, a na początek spotkanie z poetą, muzykiem i tłumaczem, który od lat łączy słowo z muzyką, opowiadając o emocjach i codzienności. Ten wywiad już za chwilę.
9: Radio Impuls.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Muzyczny utwór często zaczyna się od jednej melodii, jednego tekstu albo chwili, która zostaje w człowieku na dłużej. Z czasem takie tworzenie przeradza się w pasję i sposób wyrażania siebie. Krzysztof Gryko od wielu lat rozwija swoją twórczość muzyczną, szukając własnego brzmienia. Weronice Szydłowskiej opowiedział o tym, skąd wzięła się jego fascynacja muzyką i co było dla niego największą inspiracją.
3: No dobra, to zaczniemy sobie od tego.

0: dawno temu, w 80-tych latach. I później kolejne jakieś odkrycia muzyczne, myślę, że to też, gdybym miał, nie wiem, coś takiego konkretnego, coś, co mi się podobało po drodze. Bardzo różne rzeczy mi się podobały, no bo były w związku z tym, jak człowiek dojrzewa, jako osoba, czyli jako dziecko i później jako nastolatek, więc nie wiem, podobały, ale zawsze mi się podobały piosenki czy utwory, które wpadają w ucho, czyli takie bardzo melodyczne. Czułem, że to, co wpada w ucho, tego się dobrze słucha, ale oczywiście nie lubiłem też, nie podobały mi się jakieś takie rzeczy bardzo nachalne, czy jakieś takie bardzo agresywne. I to jest coś, co później zaowocowało u mnie. Czyli właśnie melodyczność w różnych formach muzycznych, nie? No więc teraz do tego doszło, że w końcu teraz ukazała się piosenka, która jest piosenką i jest naprawdę melodyczna, no nie wiem, być może ma wszystkie cechy przeboju.
1: Każdy z nas tak naprawdę słuchał muzyki, czy właśnie w dzieciństwie, czy słuchamy jej do tej pory, bo muzyka towarzyszy nam każdego dnia. U pana się to troszeczkę przerodziło inaczej, ponieważ to, co pan słuchał kiedyś, zainspirowało pana do tego, żeby tworzyć muzykę samemu. To jest dość duży krok. To jest też wyzwanie i nie każdy ma na to odwagę.
0: No, na pewno nie każdy, kto słucha muzyki, kto lubi słuchać muzyki, on tworzy. No tak, bo trzeba mieć jakiś instrument, najlepiej instrument melodyczny, harmoniczno-melodyczny, na którym można właśnie za pomocą akordów i melodii też podgrywanej albo podnucanej można do czegoś dojść. Można dojść do czegoś, co jest jakimś szkicem czy szkieletem piosenki i się przekonać, czy to jest fajne dla tego, który tworzy, no bo to jest, wydaje mi się, że taka pierwsza brama, znaczy dosyć ważna, jeżeli osoba, która na przykład, jeżeli ja powiedzmy, że dochodzę do jakiegoś, do czegoś, co jest, co może być piosenką i co w dodatku mi się coraz bardziej podoba, no to znaczy, że powinienem to rozwinąć jakby do takiej pełnej formy i później się przekonać, czy innym też się to podoba. To jest taka droga przy tworzeniu, powiedzmy, piosenki, czyli to, co powstaje, żeby przekonywało mnie cały czas coraz bardziej do tego, że warto to skomponować do końca, nagrać, wydać, opublikować na przykład teraz na YouTubie, wysyłać do rozgłośni radiowych i tak dalej, nie?
1: A chciał pan tak naprawdę poczuć ten proces i spróbować swoich możliwości? Czy gdzieś pojawiła się ta nutka, że chce pan być kimś sławnym?
0: Nie. Właśnie sława to jest takim już czymś więcej niż rozpoznawalność, czy zwłaszcza w dzisiejszych czasach sława się wiąże z dużymi zobowiązaniami i właśnie z taką wolnością, która już jest taką wolnością, która jest trzymana na smyczy, show biznesu na przykład, albo różnych powiązań, czyli uzależnień też muzyczno-marketingowych, więc a dla mnie kluczową rzeczą jest poczucie tej wolności przy tworzeniu i też to poczucie później, że ja decyduję, co mogę zrobić na przykład z piosenką, a jednocześnie oczywiście po prostu jest potrzeba robienia, w przypadku muzyki potrzeba tworzenia tej muzyki, jak najlepszej w moim przekonaniu, ale no właśnie bez takiego bycia później bardzo zależnym od różnych zewnętrznych, powiem, sił.
2: Co w regionie?
3: Co w regionie?
2: W Radiu Impuls.
4: Radio Impuls.
5: Reklama.
6: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Po reklamie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Każdy artysta inaczej odczuwa muzykę. Dla jednych to przestrzeń do eksperymentów, a dla innych sposób na zatrzymanie emocji i ważnych momentów. Krzysztof Gryko przyznaje, że twórczość od zawsze była dla niego czymś bardzo osobistym. W rozmowie z Weroniką Szydłowską opowiada o swoich muzycznych poszukiwaniach i o tym, jak przez lata rozwijała się jego pasja.
3: To jest taka potrzeba uzewnętrznienia, czyli wyciągnięcia z siebie tego, co powiedzmy tam się
2: kreuje.
3: Jakoś tam. No tak, to człowiek czuje po prostu, nie? Że coś jest do wyciągnięcia. I to wtedy tak, dla siebie. No, ja bardzo lubię, znaczy tak się składa, że ja lubię słuchać tej muzyki, którą ja tworzę, co wydaje mi się, że to jest dosyć dobrym sygnałem, bo to może oznaczać, że to się też będzie podobać innym, no bo i tak często to jest. Trzeba mieć też taką bardzo dobrą intuicję czy świadomość tego, nie? Tej muzyki, którą się tworzy. Wtedy wydaje mi się, że to jedno się może bardzo dobrze zlewać z tym drugim.
4: Coś w tym jest, ponieważ wiele osób mówi, że tak naprawdę największymi krytykami jesteśmy sami dla siebie. Że tak naprawdę to my znajdziemy te najgłębsze błędy i będziemy chcieli coś poprawić. A skoro panu podoba się pana muzyka, to w takim razie inni też tak mogą pomyśleć.
3: No tak, bo to niby to może brzmieć tak. Znaczy, no, ale ja muszę mieć jakiś stosunek do tej muzyki mojej. Jeżeli miałbym stosunek taki obojętny, nie wiem, czy byłby jakiś brak przekonania, no to by znaczyło, że po prostu nie ma sensu tego dalej robić, no bo jeżeli mi się nie podoba, mnie to nie przekonuje, no to znaczy, że prawdopodobnie innym też się to nie będzie podobać. Więc to jest jakby pierwszy warunek, żeby, przynajmniej w moim przekonaniu, żeby coś mogło się podobać, czy nie wiem, czy coś mogło być dobre do słuchania dla innych, to musi być też dobre dla słuchania najpierw dla mnie.
4: Mhm. Dużo już mówiliśmy o tym, co pan czuje w stosunku do swojej muzyki, jak to się zaczęło. To scharakteryzujmy, jaka jest pana muzyka? Jak mógłby pan ją opisać?
3: Tą główną cechą jest melodyczność, ale też nie jedyną, bo wydaje mi się, że taką melodyczność takiej w postaci, która generuje dosyć taką mocną energię, znaczy taką, powiedzmy, że no energię po prostu, nie? Ale nie, no witalność, czyli taką cechę energii, która jest bardzo pobudzająca, pozytywna raczej. Tak, tak jak teraz myślę o takich najbardziej, takich utworach, które najbardziej się gdzieś tam były w stanie przebić, jeżeli chodzi, no najwięcej osób je gdzieś tam posłuchało na YouTubie, nie? Czy ogólnie na koncertach też, to wydaje mi się, że to jest taka cecha właśnie. Melodyczność, ale w powiązaniu z taką bardzo witalną energią. Formy są bardzo różne, bo udało mi się zrobić piosenkę taką, powiedzmy, no, która jest, jest gdzieś tam, zanurza się w przestrzeni muzyki rozrywkowej, nie wiem, trochę popowej, trochę niepopowej, ale wydaje mi się, że jest taką typową piosenką do słuchania, ale to równie dobrze, nie wiem, jakiś utwór jazzowy, który mam, no nie wiem, z jakiejś płyty, czy trochę nawet etno-jazzowy z innej płyty, czy z płyty, na której mam piosenki, to mówię, to jest to, co się przebija najbardziej, te dwie cechy, nie?
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
3: Jest 24 maja i to niedzielny poranek. Tuż po godzinie 9 pora na wiadomości.
9: Dwa dni ogromnych poszukiwań i tragiczny finał. W Lesie Wolskim w Krakowie odnaleziono zwłoki nastolatki. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiona 12-letnia Ela. Igor Skrzypek, on wyjaśni, jakie są obecne ustalenia policjantów.
10: Wszystko wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z zabójstwem. Ze wstępnych oględzin wynika, że do śmierci nastolatki nikt się nie przyczynił. W akcji poszukiwań 12-letniej dziewczyny brało udział kilkuset funkcjonariuszy. W ostatnim etapie działań przeczesywali cały powiat krakowski.
11: Poszukiwania zaginionej 12-letniej latki zakończyły się. No niestety nie mają one szczęśliwego zakończenia. Rodzina zaginionej 12-latki została poinformowana.
10: Mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Akcja została zakończona, bo zarówno rysopis, jak i ubiór odnalezionej nastolatki zgadzają się z wyglądem poszukiwanej Eli. Co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci, to wskaże sekcja zwłok.
9: O zrównaniu wieku emerytalnego chce rozmawiać Polska 2050. Liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska na Łęcze zapowiada na ten temat dyskutować w trakcie swoich spotkań z wyborcami. Kasper Wróblewski. Kasprze, czy w tej sprawie pojawi się projekt ustawy?
12: Na razie minister funduszy zamierza jedynie dyskutować na ten temat.
13: Uważam, że sprawa emerytur to jest też nieuświadomiona przez młodych najważniejsza sprawa dla nich.
12: Usłyszałem od Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Temu pomysłowi mocno kibicuje opozycja.
14: Życzę powodzenia Polsce 2050 z tym elementem programu. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że obniżyliśmy wiek emerytalny do tego, który podwyższyła wcześniej Platforma.
12: Powiedział mi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
3: Wracamy do programu Co w regionie, a dziś zaglądamy do świata muzyki, poezji i artystycznych inspiracji. Magdalena Krawczak, zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Za każdą muzyczną historią kryją się emocje, doświadczenia i różne spotkania. To one często decydują o tym, jak powstają kolejne utwory. O swojej drodze artystycznej, zmianach w podejściu do muzyki i tym, co daje mu tworzenie po latach obecności na scenie, opowiada dziś Krzysztof Gryko.
3: Bardzo często zadaję też muzykom pytanie, co ich inspiruje, no bo mimo wszystko skądś ta motywacja do stworzenia danego utworu pochodzi. Jak to jest u pana? To bardziej są te strefy takie życiowe, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Czy ma pan coś takiego swojego, wewnętrznego, co stara się pokazać w każdej piosence?
4: Pewnie tak. Jeżeli muzyka jest autentyczna, czyli nie jest wykreowana, czy wystylizowana, to ona po prostu wychodzi z różnymi przespory na skórze. Wychodzi po prostu z człowieka, wynika z osobowości, wynika z tego, jak się czuje w życiu, nie? Jest takim mianownikiem różnych czynników, ale które są po prostu związane, czy są zrośnięte z tą osobą, z człowiekiem, który tworzy. To tutaj to jest, że tak powiem, odpowiedź jest prosta, tak mi się wydaje przynajmniej. Z inspiracji zewnętrzne jakieś mniej lub bardziej, raczej mniej określone zawsze gdzieś są, nie? To jest to, co zostaje na dłużej, to, z czym się człowiek utożsamia trochę. Zawsze mogę i to chętnie mówię o takiej inspiracji, czy w ogóle fascynacji postacią Krzysztofa Komedy, który tworzył jazz i potrafił ten jazz dalej przemycać w muzyce filmowej. No i on jest dla mnie takim rzeczywiście takim przykładem takiej pięknej muzyki jazzowej, a jednocześnie melodycznej, czyli filmowej.

0: rzeczywistości, czy odbierania jej. No i tak, po prostu wtedy powstał taki zespół. Ten zespół długo nie działał. No, tam zagraliśmy chyba 2 albo 3 koncerty, ale oczywiście, no, żeby zagrać koncert, no to trzeba mieć tam, powiedzmy, z kilka piosenek albo nawet z 10, żeby ten koncert nie trwał 10 minut, tylko 40 na przykład, albo 50. I chodzi o to, że te piosenki zostały gdzieś, one ocalały, to znaczy ja je miałem gdzieś nagrane z jakiegoś koncertu, więc wracałem do tych piosenek, bo lubiłem też ich słuchać. No i właśnie jedna z tych piosenek, która była taka najbardziej przebojowa w tamtym repertuarze, teraz wróciła do mnie, czy ja do niej wróciłem, żeby nagrać ją już tak w takiej pełniejszej formie, już w studiu. No bo tego w Krakowie właśnie tego mi brakowało, nagrywania z muzykami w studiu, nie? Czyli właśnie już wydawania muzyki bardziej. A to jest teraz, to jest coś, co mogę robić w Lublinie, z muzykami z Lublina. No i ta piosenka po prostu powstała w bardzo fajnym momencie, też właśnie na wiosnę, która przychodzi.
1: Mhm, czyli rozumiem, że to nie jest reaktywacja tej krakowskiej grupy, tylko stworzył pan coś nowego, w sensie nowego, starego, z nowymi ludźmi.
0: No tak, no bo ja byłem, że tak powiem, sprawcą tamtego zespołu. Tam po prostu znalazłem 2 osoby do tego, żeby te piosenki grać i później je zagrać na koncertach. Więc no, jako że wszystko ode mnie tam zależało, znaczy ode mnie, no beze mnie tego zespołu by nie było. No tak samo beze mnie teraz nie byłoby tej, że tak powiem, trochę reaktywacji piosenki z nowymi muzykami. Mhm. To oczywiście już zupełnie jest coś innego. Znaczy piosenka jest, rdzeń piosenki jest taki, jaki był, natomiast no, to, co się udało zrobić, to jest już zupełnie inna taka, zupełnie inne pasmo przenoszenia tych emocji, nie, które są w tej piosence. No i też kwestia teledysku później. Także to zostało zrobione wszystko, co powinno zostać zrobione, żeby ta piosenka mogła teraz, żeby teraz mogła krążyć już w takiej pełnej postaci, nie? Dźwiękowo-wizualnej.
2: Co w regionie?
3: Co w regionie?
2: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Twórczość artystyczna to nie tylko koncerty i gotowe utwory, ale też codzienna praca, wrażliwość i szukanie inspiracji. Na zakończenie rozmowy Krzysztof Gryko zdradza nam, czym muzyka jest dla niego i jakie emocje chce przekazać w swojej najnowszej piosence.
3: My już wiemy, co to za tytuł, jak ta piosenka się nazywa, ale tego nie wiedzą jeszcze nasi słuchacze. Zdradźmy, jak nazywa się ta piosenka i powiedzmy może, o czym opowiada.
4: Jak ci się? Tytuł piosenki to jest początek refrenu. To jest rodzaj pytania, czy takiego pobudzenia. I tak naprawdę to jest takie zwracanie się do kogoś, do ludzi, do drugiej osoby w postaci takiego właśnie tego, żeby ta osoba mogła zareagować. Czyli pomyśleć, albo nawet sobie powiedzieć, jak jej się siedzi, chodzi, stoi i leży. Oczywiście tam przede wszystkim ważne są to, co jest później, to co jest odpowiedzią na te pytania w tym refrenie. Myślę, że ta piosenka przez to właśnie, że tam się pojawia słowo wolność, człowiek może tak naprawdę wszystko zmienić, jeżeli chce, to, że może się nie bać i co jeszcze jest? No i chodzi też o młodość. Także to są takie różne wartości, które są one się wkleiły tutaj w treść tej piosenki, no tak jak to w piosence, czyli są takimi strzałami, które lecą, nie, do słuchacza. Wolność, młodość, odwaga i niezależność. No, wydaje mi się, że tam też chodzi o niezależność. Także to jest takie właśnie, zwrócenie uwagi na to, że na znaczenie tych powiedzmy czterech wartości.
3: Tak jak pan powiedział, one wkleiły się w ucho słuchacza, ale co ciekawe, można je też porównać trochę do pana historii, ponieważ te wszystkie wątki, które pojawiają się w piosence, poniekąd łączą się też z tym, że wrócił pan do piosenki, którą stworzył te 11 lat temu, czyli można tutaj już mówić o tym powrocie do młodości, do wolności, do odwagi, no bo wrócenie do czegoś, co było stworzone wcześniej, to jest już odwaga. Nie możemy powiedzieć, że nie.
4: No tak, no jest trochę tak jest. W okresie zespołu ludzie nie były jeszcze, one nie były oficjalne, to znaczy nie były publikowane. To były próby z tymi piosenkami po to, żeby zagrać na przykład jakiś koncert albo drugi koncert. No i tak się akurat złożyło, że później ten zespół się rozpłynął, że tak powiem. Ale to i tak było fajne. Znaczy to było fajne, bo to dało mi taki obraz z tego, jak niewiele trzeba, no niewiele, trzeba, żeby zrobić, napisać piosenkę czy piosenki i żeby później móc właśnie do nich wracać, czy na przykład do takiej jednej piosenki, bo będą kolejne pewnie za jakiś czas. No mi zawsze przyświeca ta idea wolności, jeżeli chodzi o wolność tworzenia i później cieszenie się tą wolnością w piosence, czy właśnie w tym, że można, że człowiek stworzył coś, co generuje, czy niesie, emanuje pewną taką energią, która pewnie tę wolność, powiedzmy, czy nie wiem, być może młodość tej energii przenosi na słuchacza.
3: Na razie możemy te wszystkie wartości i do tych piosenek wracać właśnie poprzez odsłuchiwanie ich w przestrzeni tutaj w sieci. A czy są na przykład jakieś plany na koncerty, tak żeby pokazać się publicznie, zagrać te utwory przed ludźmi, żeby oni mogli posłuchać, ocenić i na przykład dać też taką odpowiedź dla pana, tak bezpośrednio. Nie tylko w komentarzach, bo z tego co widziałam, to komentarze póki co są naprawdę pozytywne.
4: Tak, aczkolwiek w przypadku tego, powiedzmy, projektu, który jest jednak nowym projektem w tej nowej odsłonie, to na koncert trzeba będzie poczekać. Tak mi się wydaje, że ta płyta docelowo ukazałaby się dosłownie za rok.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
4: Minęła godzina 10 w niedzielę 24 maja. Sprawdzamy wiadomości.
5: Prowokacja wymierzona w rodzinę prezydenta Karola Nawrockiego przedmiotem pilnych rządowych narad. Pierwsza odbyła się w nocy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceministrów oraz szefów Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Donald Tusk napisał na portalu X, że Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym prezydenta Nawrockiego. Rzeczniczka MSWiA przekazała, że lokal, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do głowy państwa, ale do członka jego rodziny i dlatego adres ten nie jest objęty osłoną Służby Ochrony Państwa. Wcześniej rzecznik prezydenta powiadomił, że służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Rafał Leśkiewicz przypomniał, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Dodał, że rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Co najmniej jedna osoba zginęła w nocnym zmasowanym ataku Rosjan na stolicę Ukrainy Kijów. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, 21 osób, w tym 15-latek, zostało rannych. 13 trafiło do szpitala. Potężny protest w stolicy Serbii. Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyły w antyrządowej manifestacji w Belgradzie, zorganizowanej przez studentów. Demonstranci domagali się przeprowadzenia uczciwych, przedterminowych wyborów. Oskarżali władze o korupcję i zaniedbania. Ich zdaniem to właśnie takie rządy doprowadziły do zawalenia się budynku dworca kolejowego w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Zginęło wtedy 16 osób.
6: Należy
5: najpierw zapewnić, by wybory były rzetelne i uczciwe. Aby uniknąć kradzieży i oszustw. Nie twierdzę, że tylko ten rząd to robi. Kradzieże trwają od 100 lat i nie mogę się już pogodzić z faktem, że ktoś bez przerwy okrada kogoś innego. Musimy temu przeszkodzić. Ci młodzi ludzie chcą żyć w prawdzie. Tak komentował jeden z demonstrantów. Prezydent Serbii, Aleksandar Vučić, zapowiedział, że wybory odbędą się jesienią. Jednocześnie władze krytykują organizatorów protestu, nazywając ich terrorystami wspieranymi przez zagranicę.
4: Słuchacie audycji Co w regionie, a teraz przed nami opowieści, które poruszają i skłaniają do refleksji. O zwierzętach potrzebujących pomocy i o ludziach, którzy każdego dnia niosą im wsparcie. Magdalena Krawczak, zapraszam, zostańcie z nami.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: w regionie.
1: Fundacja działa już od ponad 14 lat na terenie Puław i całego powiatu. Zajmujemy się tak naprawdę wszystkimi zwierzakami, które potrzebują pomocy, które są w ciężkim stanie, powypadkowe, ranne, zabiedzone. Zajmujemy się psami, kotami, zwierzętami dzikimi oraz gryzoniami.
0: Jak na przestrzeni tych lat zmienia się podejście do praw zwierząt? Czy widać jakieś takie pozytywne tendencje w naszym regionie?
1: Jeśli chodzi o zmianę stosunku do zwierząt, bywa różnie. Niestety nadal na terenach wiejskich temat jest ciężki, ponieważ dalej są zwierzęta przy budach, przypięte łańcuchami. Najwięcej interwencji, jeśli chodzi o znęcanie się nad zwierzętami, jest właśnie na terenach wiejskich. Jeśli chodzi o miasto, to faktycznie tutaj widzimy dużą poprawę, ludzie są bardziej empatyczni, bardziej zwracają uwagę na zwierzęta. Nawet po ilości zgłoszeń widzimy, że jeśli widzą, że coś się dzieje złego, na przykład jest jakiś ptak ranny, jest bezdomny pies, czy jakiś kot również ranny, to wtedy zgłaszają do naszej fundacji.
0: A czy możemy też tak mówić o jakichś pozytywnych tendencjach w skali państwa?
1: Tak, no świadomość tutaj ludzi jest większa. Jest coraz więcej różnych akcji na terenie Polski. Są zamykane schroniska, patoschroniska. Ludzie bardziej zwracają uwagę na cierpienie zwierząt, więc tutaj temat odnośnie ochrony zwierząt z roku na rok zmienia się.
0: A jakich zgłoszeń jest najwięcej? Czy więcej jest zgłoszeń związanych z kotami, z psami, czy więcej z dzikimi zwierzętami?
2: Jeżeli chodzi o zwierzęta domowe, kot, pies, no to niestety duża ilość kotów wychodzących jest, co zagraża ich życiu i zdrowiu. Ulegają wypadkowi, zakażają się chorobami od bezdomnych kociaków. Jeśli chodzi o psy, no to niestety jeszcze mamy bardzo duży procent psów na łańcuchach. Jest to czasami bardzo patologiczny widok, bo to są deski zbite gwoździami, przytwierdzony łańcuch, brudne garnki ze zlewkami. No niestety w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę mamy szeroki asortyment różnych karm, bardzo dobrych dla zwierząt, niestety te psiaki są karmione często, gęsto właśnie takimi zlewkami. Ludzie uważają, że przecież daje jeść, to wystarczy. No niestety mamy już prawie 30 lat od uchwalenia praw zwierząt w Konstytucji, a nadal spotykamy się z takim zaściankowym traktowaniem zwierząt jak przedmiot, a nie jak żywą istotę.
3: Co w regionie?
4: Co w regionie?
3: W Radiu Impuls.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
10: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Każdego dnia poświęcają swój czas i serce, by pomagać porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom. Wolontariusze organizacji prozwierzęcych udowadniają, że nawet małe gesty mogą zmieniać los czworonogów. Podkreślają, że każda interwencja wygląda inaczej, ale wszystkie łączy jedno – troska o dobro zwierząt i szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia. Wracamy do rozmowy Julii Zagrajuk z Agnieszką Wójcik i Anetą Stępniak z Fundacji Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa.
3: Jak wygląda taka interwencja? Na przykład wpływa jakieś zgłoszenie? Co dzieje się dalej? Jak to jest?
4: Jeżeli mamy zgłoszenie o znęcaniu się nad zwierzętem bądź utrzymywaniu w nieodpowiednich warunkach, udajemy się na miejsce i zgodnie z ustawą, podpierając się punktami prawnymi, mamy prawo sprawdzić te warunki, czyli to musi być łańcuch minimum 3 metry, buda ocieplona, stały dostęp do świeżej wody, a niestety, często przyjeżdżamy na interwencję, gdzie pies jest ranny, zabiedzony, wychudzony, na ciężkim łańcuchu, dookoła jest brudno, buda jest dziurawa, powiedzmy, tak, nieprzystosowana do życia zwierząt. Wtedy, jeżeli z właścicielami da radę się dogadać, to wtedy oni poprawiają te warunki i my po jakimś czasie przyjeżdżamy sprawdzać, ale często gęsto jest tak, że ludzie po prostu nas wyśmiewają, chcą nas wyrzucić, mówiąc, że nie mamy żadnych praw, jeśli chodzi o poprawę warunków tym psom, bo to jest ich własność. To, o czym mówiłam właśnie, że ludzie jeszcze często traktują te zwierzęta jak przedmiot, a nie jak żywą istotę. Wtedy zabieramy takie zwierzę do lecznicy, jeżeli widzimy zagrożenie życia, robimy badanie, a sprawę kierujemy do sądu. Na swoim koncie przez te 14 lat mamy naprawdę tysiące wyroków skazujących tych właścicieli za złe traktowanie zwierząt i to jest bardzo pocieszające, że sądy coraz bardziej są przychylne do tego, żeby to zwierzę miało swoje prawa i było godnie traktowane.
3: Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia? Jeżeli właściciel nie chce, żeby pies był od niego na przykład odebrany, jak wtedy przebiega taka interwencja?
5: W takim przypadku, jeśli jest zagrożenie życia dla zwierzęcia, to zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, to zwierzę można odebrać w trybie natychmiastowym, ale od razu trzeba również złożyć wniosek do Urzędu Miasta, do Urzędu Gminy o odbiór czasowy takiego zwierzęcia. Oczywiście trzeba pamiętać, że wszelkie takie interwencje powinny być przy udziale policji, ponieważ policja jest też kluczowa świadkiem, widzi dane zwierzę, widzi, jak sytuacja wygląda. No i wtedy, jeśli, tak jak wspomniałam, jest zagrożenie życia, to jak najbardziej takie zwierzę można i należy odebrać przy asyście policji.
3: Kto zgłasza takie sytuacje?
4: Różnie bywa ze zgłoszeniami. Czasami są to sąsiedzi, czasami to są osoby przypadkowe, które akurat przejeżdżają rowerem bądź wychodzą z psem na spacer i widzą właśnie to miejsce, to środowisko, które nam zgłaszają, więc to jest naprawdę różnie. Jest jeszcze takie myślenie, że nie będę zgłaszał sąsiada, bo potem sąsiad się będzie na mnie gniewał, więc zazwyczaj są to obcy przychodni ludzie.
3: Jak chętnie mieszkańcy Puław regionu angażują się?
5: Każdego roku mamy tych zgłoszeń coraz więcej różnych zwierząt, tak jak wspomniałam, od psów, po ptaki, po zwierzęta dzikie, bardzo dużo mamy zgłoszeń odnośnie ptaków, odnośnie saren, i kotów i psiaków.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Impuls.
8: Reklama.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
0: Po reklamie.
3: Mamy 24 maja, to niedziela i minęła godzina 11, czas na wiadomości.
4: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pilna odprawa premiera z ministrami i przedstawicielami służb. Przypomnijmy powód. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie służby wyważyły drzwi w rodzinnym mieszkaniu prezydenta Nawrockiego w Gdańsku i weszły do środka. Wewnątrz nikogo nie było. Kasper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
4: Witamy serdecznie, Kasprze. Dlaczego mieszkanie nie było chronione przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa?
5: No to dobre pytanie. O to zapytałem rzeczniczkę MSWiA.
6: Mieszkanie, pod które wpłynęło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, tylko do rodziny prezydenta. W związku z tym tutaj nie jest wymagana w żaden sposób obecność funkcjonariuszy SOP i mieszkanie, lokal nie jest ochraniane przez SOP.
5: Usłyszałem od Karoliny Gałeckiej. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych o całej sprawie napisał tak, tu cytat, użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje.
4: Blisko 100 strażaków walczy z pożarem hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Ogień wybuchł nad ranem. Nikt nie został poszkodowany. Zaskakujące zwroty akcji towarzyszyły ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. O 4 miejsca dające grę w europejskich pucharach walczyło 6 zespołów. Rywalizację o miejsce od 2 do 5 śledził Wojciech Marszyk. Kogo zobaczymy w europejskich pucharach?
7: W eliminacjach Ligi Mistrzów obok Lecha zagra Górnik. Zabrzanie przypieczętowali pierwszy od 35 lat srebrny medal Ekstraklasy, pewnie pokonując 6-2 Radomiaka.
8: Gramy w eliminacjach Ligi Mistrzów.
7: Mówił Rafał Janicki, obrońca Górnika. Sezon na trzecim miejscu kończy Jagiellonia, która zagra w kwalifikacjach Ligi Europy. Tuż za podium Raków, który wystąpi w kwalifikacjach Ligi Konferencji, podobnie jak piąty GKS. Katowiczanie po dramatycznym meczu zremisowali 1-1 z Pogonią. Bramka na wagę pucharów padła w doliczonym czasie gry, po tym gdy czerwoną kartkę zobaczył bramkarz drużyny ze Szczecina. Wcześniej na piątym miejscu była jeszcze Legia.
3: Magdalena Krawczak, słuchacie Radia Impuls i to program Co w Regionie. W tej godzinie nadal będziemy mówić o zwierzętach i wolontariuszach, którzy im pomagają. Pojawi się też poruszająca historia psa, który po 2 latach wrócił do swojej rodziny. Zostańcie z nami.
9: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Za historią o każdym uratowanym stworzeniu stoi człowiek, który postanowił pomóc. Wolontariusze i społecznicy każdego dnia opiekują się porzuconymi zwierzętami, organizują zbiórki i szukają czworonogom nowych domów. W jaki sposób mieszkańcy naszego regionu mogą włączyć się w pomoc zwierzętom? Jak wygląda codzienna praca wolontariuszy oraz jakie działania są najbardziej potrzebne? Oto wszystko Julia Zagrajuk pytała przedstawicielki Fundacji Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa, Agnieszkę Wójcik i Anetę Stępniak.
3: Jakie jest największe wyzwanie dla fundacji? Czego najbardziej brakuje? Wolontariuszy, domów tymczasowych czy środków na przykład?
4: Na chwilę obecną najbardziej brakuje nam domów tymczasowych, ponieważ przez fundację bardzo wiele zwierząt przechodzi i te zwierzęta są w ciężkim stanie i po wyleczeniu szukamy dla nich domów. I żeby ich nie trzymać w lecznicy, nie narażać na kolejne choroby, bądź nie przekazywać do schroniska dla bezdomnych zwierząt, no staramy się znaleźć im zawsze jakieś miejsce zastępcze, dopóki nie znajdą tego domu docelowego. Więc tak naprawdę najbardziej brakuje nam domów tymczasowych, no i również brakuje nam środków na działalność. Są to ogromne pieniądze, które są przekazywane na leczenie tych zwierząt, na karmę, na powrót do zdrowia. No jak wszyscy wiemy, no niestety leczenie w lecznicach jest strasznie drogie. Płacimy za każde leki, za doby, dodatkowo, tak jak wspomniałam, za utrzymanie tych zwierząt. Domy tymczasowe nie muszą się o nic martwić. Zapewniamy wszystkie akcesoria, zapewniamy lekarza weterynarii, zapewniamy karmę. Na to idą środki. Tak samo jeśli przeprowadzamy interwencje, no musimy dojechać w wyznaczone miejsce, to też środki idą na paliwo, czy na sprzęt fundacyjny, tak jak transportery, chwytaki i podkłady. Także tak naprawdę najbardziej apelujemy o domy tymczasowe i o przekazanie środków finansowych bądź 1,5%.
3: Co potrzebno zrobić, żeby zostać domem tymczasowym?
5: Żeby zostać domem tymczasowym, wystarczy bardzo, bardzo niewiele. Wystarczy miłość, opieka, gdzieś taki ciepły kąt po prostu u siebie w domu i czas poświęcony temu zwierzakowi, żeby mógł dojść do siebie po chorobie, po leczeniu, bądź właśnie do czasu, kiedy nie znajdzie się ten dom stały. Ja często jestem domem tymczasowym dla kociaków, dla szczeniaków. Wiem, jakie to jest wyzwanie, ale proszę mi uwierzyć, że taką miłość, jaką daje zwierzaki, z powrotem jest to takie wynagrodzenie za tą opiekę, więc zachęcam bardzo do bycia domem tymczasowym.
3: Za ten czas, za te 14 lat, nie wiem, czy są takie statystyki, chyba nie. Ilu zwierzętom udało się pomóc? I jakie to były zwierzęta?
4: Tak na szybko, no to są ilości w tysiącach tak naprawdę. Pomagamy, tak jak wspominałam, ptakom, pomagamy zwierzętom dzikim, między innymi sarnom, wiewiórkom, jeżom, psom i kotom. I tak jak tutaj Anetka wspominała, no Anetka najczęściej bierze właśnie wszelkie takie maluszki, kocie maluszki, psie maluszki. Między wolontariuszami przekazujemy pod opiekę tymczasową zwierzęta już takie dorosłe, psy i koty. Ja osobiście zajmuję się wiewiórkami, jeżami i gołębiami. Ale mamy też wolontariuszkę Elę, która zajmuje się wszystkimi ptakami. Nawet i myszki miała pod swoją opieką. No i również przyjmujemy gryzonie, więc tutaj też dzielimy się opieką nad nimi. Czyli jeśli ktoś na przykład ma, nie wiem, chomika, świnkę morską, nawet

0: króliczka ma do oddania z różnych powodów. My już tak naprawdę nie wnikamy, dlaczego ktoś chce oddać. Rozumiemy, może być alergia, ktoś dostał nietrafiony prezent. Nie wnikamy, po prostu takie osoby mogą do nas zadzwonić i przekazać nam takiego zwierzaka. My się nim zajmiemy i znajdziemy odpowiedni dom.
1: Co w regionie?
2: Co w regionie?
1: W Radiu Impuls.
3: Radio Impuls.
4: Reklama.
5: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Wolontariusze pomagający zwierzętom czują największą satysfakcję wtedy, gdy udaje się uratować jakieś stworzenie i realnie zmienić jego życie na lepsze. Poprosiliśmy Agnieszkę Wójcik i Anetę Stępniak z Fundacji Po Ludzku do Zwierząt, żeby podzieliły się z nami historiami takich interwencji, które miały szczęśliwy finał.
3: Z takich ostatnich wzruszających historii, którą pamiętam, to jak pojechałyśmy z Agą na interwencję, pan nam zgłosił tutaj psa, któremu wypadł odbyt i który był przywiązany na łańcuchu. Pojechaliśmy na tą interwencję, to już był wieczór, było bardzo zimno. Okazało się, że na posesji są 3 psy na łańcuchach przy rozpadających się budach. Suczka, która miała właśnie ten wypadnięty odbyt, została odebrana właścicielowi, bo właściciel nie widział w ogóle nic, co miałoby na celu przewiezienie tego psa do lecznicy. Drugi psiak był w dobrej kondycji, kazaliśmy mu poprawić warunki. No i na trzecim łańcuchu był psiak, którego pan stwierdził, że znalazł na wsi, przywiązał na łańcuchu i tak już siedzi ponad 2 lata. Postanowiliśmy z Agą go zabezpieczyć również i znaleźć mu nowy dom, no bo jednak łańcuch to nie jest miejsce dla psiaka. I wyobraźcie sobie państwo, że po 2 latach okazało się, że ten psiak był poszukiwany przez te 2 lata. Zgłosiła się do nas pani, która okazała się właścicielką, rozpoznała psa. Wykąpaliśmy go, odrobaczyliśmy, oczywiście zaszczepiliśmy, doprowadziliśmy do takiego porządku i po 2 latach szczęśliwie ten psiak wrócił do swojego domu, do swojej rodziny, do dzieciaków, do właścicieli. Więc to była chyba taka wzruszająca historia. Nie jedna w historii naszej fundacji, bo kiedyś też mieliśmy psiaka, którego znaleźliśmy 400 kilometrów od swojego domu. Nie znamy jego historii, przebiegu i tak dalej, ale też okazało się, że po 6 miesiącach psiak odnalazł się 400 kilometrów od swojego domu. Pani właścicielka też go rozpoznała na naszej stronie. Także apelujemy też o udostępnianie, lajkowanie naszych postów na całą Polskę. To też pomaga nam w zdobywaniu tych i domów i właśnie odnajdywaniu tych domów byłych właścicieli.
4: Ważne też jest chipowanie, bo taki chip tak naprawdę pozwala jak najszybciej znaleźć właściciela. Też bardzo dużym problemem jest na naszym terenie, w ogóle w Polsce, brak kastracji i sterylizacji zwierząt. Tutaj też chcemy zaznaczyć, żeby ludzie nie bali się tych zabiegów, bo często słyszymy, szczególnie na terenach wiejskich, że to będzie zwierzaka bolało, że zwierzak pies nie będzie już psem i tak dalej. Są to po prostu zabobony, są to mity. Naprawdę trzeba zwierzęta kastrować, zapobiegać bezdomności. Przez naszą fundację przychodzą setki zwierząt i cały czas mamy telefony, bo mały kotek został znaleziony, mały piesek został znaleziony. Największy problem tak naprawdę nawet teraz w chwili obecnej jest z kotami. Są te koty niekastrowane, mnożą się na potęgę. Są maluszki. Z maluszków później powstają kolejne maluszki i no nie jesteśmy w stanie opanować. Nie jesteśmy w stanie opanować tą bezdomność, bo musi być kastracja, żeby jednak tutaj ten temat jakoś uratować.
5: Oprócz tego, że możemy zostać domem tymczasowym, jak jeszcze możemy wesprzeć fundację?
3: Dom tymczasowy, tak jak Agnieszka już wcześniej powiedziała, jest bardzo ważny dla nas. To pozwala nam ratować kolejne zwierzęta, które w późniejszym czasie znajdą domy, ale wsparcie można też przekazać również w postaci bazarku. Wystarczy wejść na naszą stronę Bazarek Przyjaznej Łapy. Są tam bardzo fajne fanty, które można wylicytować. Czasami bardzo drogie, za grosze można nabyć sobie, także bardzo zachęcam. Są to rękodzieła, są to różne fanty przekazane przez innych, po to, żeby ktoś inny mógł nabyć. Robimy też bardzo często rzeczy od siebie, typu jakieś ciasta, wypieki, bądź jakieś takie właśnie rękodzieła. Nasza Małgosia się zajmuje tym bazarkiem bardzo fajnie, więc zachęcam. Każda złotówka z tego bazarku jest przeznaczana na leczenie i pomoc właśnie takim zwierzakom. Domy tymczasowe, bazarek, 1,5% podatku, darowizny. Zachęcamy również firmy do wsparcia nas comiesięczną kwotą w zamian za reklamę, za sponsoring naszej fundacji. To też jest bardzo fajna forma reklamy. Także zachęcamy do wsparcia naszej fundacji. A to jak działamy i jakie mamy przypadki, możecie znaleźć na naszej stronie facebookowej Przyjazna Łapa.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
6: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Go!
1: Castorama.
6: Teoria
1: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
5: Minęło południe w niedzielę 24 maja. W Radiu Impuls pora na wiadomości.
6: To uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny prezydenta, ale także całego państwa, oświadczył premier Donald Tusk przed posiedzeniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Szef rządu zwołał naradę z ministrami i przedstawicielami służb po tym, jak wczoraj wieczorem, po fałszywym alarmie, służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Na linii ponownie Warszawa, Kacper Wróblewski.
7: Witamy serdecznie,
6: Kacprze. Jakich działań oczekuje premier po wczorajszych wydarzeniach?
7: Szef rządu podkreślił, że z jednej strony ważna jest teraz możliwie szybka identyfikacja i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za te prowokacje. Z drugiej Donald Tusk mówił także o potrzebie przeglądu obecnych procedur.
8: Musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens, aby straż pożarna, policja, pogotowie były bardziej odporne na tego typu fałszywe zgłoszenia. Poproszę także o przegląd stosowania prawa w Polsce. Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre.
7: Premier podkreślił, że za tego typu działania grozi kilkanaście lat więzienia, jednak prawo, tu cytat, i tak nie odstrasza sprawców prowokacji.
6: W Krakowie trwa głosowanie referendalne. Mieszkańcy wydani są opinię dotyczącą przedterminowego odwołania prezydenta oraz Rady Miejskiej. Każda uprawniona osoba otrzyma w lokalu wyborczym dwie karty do głosowania. Nasz krakowski reporter Paweł Konieczny przypomni zasady i obostrzenia. Dzień dobry, Pawle.
9: Dzień dobry. W Krakowie utworzono 453 obwody, w których swój głos może oddać blisko 600 tysięcy osób uprawnionych do otrzymania karty referendalnej. Lokale można odwiedzać do 21. Do tej godziny obowiązuje także cisza referendalna. To oznacza, że nie można publikować sondaży, agitować oraz rozpowszechniać nowych materiałów referendalnych, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Dodatkowo w czasie ciszy referendalnej zabronione jest zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w plebiscycie. Za jej złamanie grozi grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych.
5: To jest Radio Impuls i program Co w Regionie. W ostatniej godzinie porozmawiamy o zdrowiu psychicznym i o tym, dlaczego ze stresem coraz częściej zmagają się dzieci i młodzież. Magdalena Krawczak, zostańcie z nami.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Presja związana ze szkołą, nadmiar obowiązków i ciągłe korzystanie z urządzeń elektronicznych sprawiają, że dzieci coraz częściej żyją w napięciu. Eksperci zauważają, że przewlekły stres może objawiać się nie tylko gorszym nastrojem, ale także problemami ze snem, zmęczeniem czy trudnościami z koncentracją. O tym, jak zdrowie psychiczne wpływa na cały organizm, mówi psycholog Joanna Stępień z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Puławach.
3: Profilaktyka to w ogóle jest kluczowe słowo. Jak będziemy sobie opowiadały o tym, jak tą profilaktykę można wdrożyć z zakresu zdrowia psychicznego, no to przede wszystkim możemy sobie to podzielić na takie, powiedzmy, trzy aspekty. Pierwszy to jest taki bardzo podstawowy, taki można powiedzieć biologiczny. I tu niestety niektórzy chcieliby usłyszeć jakąś magiczną wskazówkę. Nie ma takich wskazówek, bo to znów małe nawyki i małe rzeczy będą budowały to zdrowie. I to jest na przykład przede wszystkim dbanie o sen, dbanie o jedzenie, o poziom nawodnienia i o aktywność fizyczną. Jakby to są rzeczy, które są podstawą w ogóle zdrowia, a wiemy, że zdrowie psychiczne i fizyczne jest nierozerwalne ze sobą. Drugą rzeczą bardzo wspierającą zdrowie psychiczne to jest utrzymywanie kontaktów, relacji i bycie w swojej grupie. Jesteśmy istotami stadnymi, nie da się temu zaprzeczyć, więc potrzebujemy kogoś życzliwego, kogoś, kto jest z nami w ciepłej relacji, zwłaszcza jak przeżywamy trudności, to żeby móc mieć w kimś wsparcie. Możemy z tego korzystać i fizycznie, i jakby wykorzystując internet. Jeśli mamy szansę na to fizyczne, no to możemy skorzystać, nie wiem, z rozmowy, przez kamerkę, przez telefon, ale taki kontakt fizyczny jest bardzo ważny. Regulacja przez spojrzenie, przez uśmiech, że możemy się do kogoś przytulić, naprawdę robi bardzo dużą robotę, bo koi nasz układ nerwowy. No i takim trzecim ważnym elementem jest takie robienie sobie pauzy. To znaczy my w obecnych czasach pędzimy wszędzie okrutnie. I pauza jako odpoczynek, taki prawdziwy, jest bardzo ważna. Ale to może być też odpoczynek od bodźców, które nas otaczają, od informacji, od wiadomości, od tego wszystkiego, czym jesteśmy bombardowani, więc można na chwilę wyłączyć telefon i poszukać rzeczy, które sprawiają nam faktyczną przyjemność. Zainteresowania, spacer, trening, malowanie. To już jest dowolność, tu można jakby działać tak, jak się chce.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
4: Radio Impuls.
5: Reklama.
6: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
7: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta.

0: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Eksperci podkreślają, że o zdrowiu psychicznym warto rozmawiać nie tylko wtedy, gdy pojawią się poważne problemy, ale znacznie wcześniej. Zarówno dzieci, jak też dorośli potrzebują dziś przestrzeni do odpoczynku, rozmowy i rozładowania codziennych emocji. Ważne jest także to, żeby nie bać się prosić o pomoc i reagować na pierwsze sygnały przeciążenia. O tym, dlaczego nie warto lekceważyć stresu, w kontynuacji rozmowy Julii Zagrajuk z Joanną Stępień z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Puławach.
3: Ale też jeszcze jedną ważną rzeczą jest takie właśnie też pozwalanie sobie na przeżywanie emocji, nazywanie tego, co czujemy, tak? Nie trzeba zgrywać bohatera i nie trzeba sobie ze wszystkim radzić. Czasami to, że właśnie powiemy, okej, ja jestem teraz zmęczona albo jestem wkurzona, jest mi źle, też już wpływa kojąco i regulująco na nas.
4: Mi się tak wydaje, że to nie jest w naszej kulturze. Musisz działać do końca.
3: Tak, dokładnie. I jakby to musisz działać i nie możesz robić przerwy, no nie jest prozdrowotne. No nie bez powodu mamy też tak, jak mamy teraz, że jest bardzo dużo osób zmagających się z depresją, z lękiem, ze stresem, z tym wypaleniem, tak? Życiowym, zawodowym, wszelakim. Bo jeśli będziemy cały czas iść po więcej, nie ma człowieka, który może działać na 100%. Na ogół do dobrego życia wystarcza 60-70%. I jakby jechać tak cały czas na takich maksymalnych obrotach, no nie da się. Nawet auto tak nie może jechać. Musi zmieniać te obroty, żeby działało dobrze.
4: To prawda, ale tymczasem poprzednie pokolenia mówią, że u nas nie było tak dużo depresji, u nas nie było tak dużo lęku, nie było na to czasu. Czy to jest też mit?
3: To jest dobre pytanie, bo na nie odpowiem oczywiście klasycznym, psychologicznym, to zależy. Z jednej strony może było trochę inaczej. Mieli zupełnie, nasi przodkowie mieli zupełnie inne problemy, z którym się zmagali, ale też mieli właśnie bardzo duże wsparcie społeczne, mniejszy pęd życia, ale przede wszystkim umówmy się, że kluczowym było to, że nie było tej pomocy psychologicznej, tak? Nie było narzędzi diagnozy i tak jak zaczęłyśmy tą dzisiejszą rozmowę, teraz jest w ogóle większa świadomość i większa gotowość do tego, że już nie jest to takie stygmatyzowane, że to nie trzeba być wariatem, żeby korzystać z tego wsparcia. Każdy, kto przeżywa jakąś trudność, kto przeżywa kryzys, ma prawo i jakby po to są terapeuci, żeby właśnie z tego, tej opieki korzystać, więc no jest to trochę taki krzywdzący mit, który funkcjonuje sobie, że kiedyś tego nie było. Było.
4: Może po prostu nie było zdiagnozowane, to też.
3: Tak, i nie było zaopiekowane. To jest jednak ważne, że teraz mamy taką szansę opiekować te wszystkie rzeczy i jakby szybko i łatwiej jest je rozpoznać.
2: Mamy nadzieję, że dzisiejsza audycja przypomniała Wam o tym, jak ważne są spokój, odpoczynek i chwila oddechu od codziennego pośpiechu. Warto znaleźć czas na rozmowę, spacer, trochę słońca i małe rzeczy, które pomagają odzyskać równowagę i dobre samopoczucie. A niedzielne popołudnie zdecydowanie temu sprzyja, więc odpoczywajcie. Magdalena Krawczak, do usłyszenia.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Po reklamie.
5: To niedziela, 24 dzień maja i jest 13. Czas na wiadomości.
6: Służby muszą jak najszybciej zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami telefonicznymi, podkreślił premier Donald Tusk.
7: Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenie, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i z narastającym poczuciem zagrożenia, no bo wiadomo, że są to sytuacje co najmniej dyskomfortowe dla tych, którzy są ofiarami takiej prowokacji.
6: Premier Tusk zakomunikował, że w nocy rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Nawrockim w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu rodziny głowy państwa. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 53 odniosły obrażenia. Taki jest bilans nocnego rosyjskiego ataku na Kijów i obwód kijowski. Jak przekazały lokalne władze, uszkodzone zostały budynki mieszkalne w 7 z 10 dzielnic stolicy Ukrainy. Pociski trafiły m.in. w główną siedzibę ukraińskiej poczty przy Placu Niepodległości w centrum Kijowa, w wejście do stacji metra Łukjaniwska i w lokal sieci McDonald's. W ostrzale ucierpiało też Muzeum Narodowe Czarnobyl, poświęcone katastrofie w elektrowni atomowej. Dogaszany jest pożar budynku hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Z ogniem od rana walczyło blisko 100 strażaków. Podopingujemy słońce, oddajemy głos do Kutna i ciepło uśmiechamy się do Gabrysi. Gabrysiu, gdzie dziś będzie upalnie?
8: Na zachodzie będzie temperatura najwyższa 28 stopni, 26-25. Na niebie będzie dużo deszczowych chmur. Najchłodniej będzie na północy 21 stopni, 20 stopni. A w Kutnie będzie 25 stopni z przelotem. Opadami deszczu.
6: Prognozowała Gabrysia, uczennica 6 klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie.
5: To niedzielne majowe popołudnie. Przed nami czas na małe przyjemności, braterskie uściski i świętowania dnia, w którym oficjalnie nigdzie nam się nie spieszy. Ewelina Kroczek przed mikrofonem. Dzień dobry. Zapraszam.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Niedzielne popołudnie, a w kalendarzu dzień ślimaka. I chyba trudno o lepszy znak od losu. Dziś zdejmujemy nogę z gazu, wyciszamy powiadomienia i choć przez chwilę robimy wszystko w tempie spowolnionym. Bo ślimak przypomina nam o jednej ważnej rzeczy. Nie zawsze trzeba pędzić, żeby dotrzeć tam, gdzie chcemy. Czasem warto po prostu usiąść z kawą, spojrzeć przez okno i pozwolić światu trochę zwolnić. A jeśli ktoś dziś zarzuci wam lenistwo, odpowiedzcie, że to nie, to nie lenistwo, to tylko oficjalne obchody Dnia Ślimaka.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: Jest taka więź, której nie podrobi nic, ani wspólne wakacje, ani największa kłótnia o pożyczoną bluzę czy ostatni kawałek pizzy. Dziś obchodzimy Dzień Braci. Mówi się, że braci się nie traci i to prawda, ale pamiętajcie, o każdą relację trzeba dbać, żeby nie zardzewiała. Jeśli twój brat to twój największy sojusznik albo chociaż ulubiony sparring partner, chwyć dziś za telefon, krótka wiadomość, szybka kawa albo chociaż jak się masz, wystarczy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich braci, tych rodzonych i tych z wyboru. Za chwilę zagramy ze specjalną dedykacją dla was właśnie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
1: Po reklamie.
6: To niedziela, 24 dzień maja, jest 14. Czas na wiadomości.
7: Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Spotkanie zwołano po tym, jak wczoraj wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo wyszły do mieszkania w Gdańsku należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przed kancelarią premiera jest Kasper Wróblewski.
8: Jestem, witam.
7: Witamy serdecznie, Kasprze. Jaki był przebieg wczorajszego zdarzenia?
8: Jak informowali uczestnicy narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, fałszywy alarm dotyczący pożaru w mieszkaniu wpłynął do Centrum Powiadamiania Ratunkowego SMS-em. Służby próbowały skontaktować się z numerem, z którego przyszła wiadomość. Następnie pojawił się drugi SMS, w którym zawarto fałszywą informację o zatrzymaniu krążenia u dzieci mających znajdować się w mieszkaniu. Służby pracują nad ustaleniem tożsamości osoby, która zgłosiła ten fałszywy alarm, przekazał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
9: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
8: To fałszywe zgłoszenie otrzymały wczoraj 3 służby: Państwowy System Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna i Policja.
7: W nocnym ataku Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Został on wystrzelony w kierunku Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To trzeci przypadek, gdy Moskwa sięgnęła po system rakietowy średniego zasięgu, zdolny także do przenoszenia głowic jądrowych. Prezydent Ukrainy dodał, że atak był wyjątkowo silny. Rosjanie użyli w sumie 600 dronów i 90 rakiet, w tym Oriesznika. Najwięcej trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 83 zostały ranne. Ważne, aby to nie pozostało bez konsekwencji dla Rosji, apelował Zełenski.
6: Przed nami kolejna wspólna godzina. Zostajemy w trybie slow. Sprawdzimy, dlaczego ślimaki to kulinarny skarb i uciekniemy na chwilę do najpiękniejszych zielonych biur świata, czyli naszych parków narodowych. Ewelina Kroczek, zapraszam.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: może dla niektórych to właśnie pora obiadowa, więc pozwólcie, że jeszcze nawiążę do dzisiejszego święta, a dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ślimaka. Choć kojarzą nam się głównie z powolnym spacerem po deszczu, to we Francji od wieków królują na salonach. Dlaczego? Bo to kulinarna bomba witaminowa i potężny afrodyzjak. Polacy coraz śmielej zaglądają do menu z escargot i słusznie, są zdrowe, niskokaloryczne i smakują obłędnie podobno z masełkiem czosnkowym. Czy ktoś z Was odważył się spróbować? Czy jednak zostajecie przy tradycyjnym schabowym? Smacznego życzymy. A jeśli mielibyście ochotę podzielić się z nami opiniami na temat ulubionych smaków, przypominamy, że formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Po reklamie.

Mówiłam wam już, że dzień ślimaka w kalendarzu to nie jako wskazówka dla nas, by bez pośpiechu spędzić ten dzień, ale dziś także obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. I to także jest zaproszenie do najpiękniejszych biur świata, gdzie zamiast klimatyzacji macie zapach sosnowego lasu, zamiast powiadomień śpiew ptaków. Nieważne, czy wypoczywacie gdzieś w górach, czy nad morzem, czy właśnie w parku, pamiętajcie, że to nasze wspólne skarby, o które musimy dbać, bo to właśnie na łonie natury najlepiej ładuje się baterię i wraca do siebie.

0: Reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
4: To niedziela, 24 dzień maja. Jest 15. Czas na wiadomości.
5: Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. To jeden z elementów programu poprawy trudnej sytuacji w ODSW. Marcin Buczek ustalił, ile osób w spółce może skorzystać z takiej odprawy.
6: Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej 3-letnim stażem, a ich odejście z górnictwa ma być definitywne. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach. Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat. Łącznie obejmuje on ponad 4200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 złotych.
5: Francuska policja tymczasowo złagodziła kontrole graniczne w porcie w Dover, gdzie tysiące urlopowiczów zmaga się z długimi opóźnieniami. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, przyczyną jest wdrożenie cyfrowego systemu monitorującego wjazdy i wyjazdy osób spoza Unii Europejskiej.
7: Od wdrożenia Brexitu kolejki przy wjazdach do portów i do tunelu pod kanałem La Manche są stałą przeszkodą dla Brytyjczyków udających się do kontynentalnej części Europy. Unijny system, który zastępuje pieczątki w paszportach obowiązkową cyfrową rejestracją przy przekroczeniu granicy, zaczął w pełni działać w zeszłym miesiącu, ale wzmożony ruch w długi weekend i temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza wystawiły go na próbę. Strona francuska odpowiedziała pozytywnie na apel brytyjskich służb imigracyjnych i odprawa w porcie Dover odbywa się znowu według starej procedury, a to dopiero druga połowa maja. Nowy system cyfrowej rejestracji wystawiony zostanie na największą próbę w okresie wakacyjnym.
4: To niedzielne popołudnie, a ja zabieram was w podróż śladami filmowych hitów od polskiej Narnii w górach stołowych aż po bagnistą Amazonię, która jest bliżej niż myślicie. Ewelina Kroczek, koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

Zastanawialiście się kiedyś, gdzie w Polsce można poczuć się jak w hollywoodzkiej produkcji? W dzisiejszym Europejskim Dniu Parków Narodowych mam dla Was trop. To Góry Stołowe. To właśnie w tamtejszych błędnych skałach kręcono sceny do słynnych opowieści z Narni. Jeśli chcecie poczuć magię bez przechodzenia przez szafet, to być może to jest kierunek na jakąś wyprawę, może weekendową, może wakacyjną. Skalne labirynty i widoki, które zapierają dech, czekają. Takich miejsc w Polsce jest sporo. Do tematu jeszcze w tej godzinie powrócimy, a za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.

0: prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Po reklamie.
8: Radio Impuls.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: mamy niedzielę, 24 dzień maja, a kalendarz przypomina, że to Dzień Parków Narodowych, czyli Wielkie Święto Natury. Czy wiecie, że nasze parki narodowe to prawdziwa gra kontrastów? Z jednej strony gigantyczne bagna Biebrza, a z drugiej maleńki, ale bajkowy Ojców. Biebrza jest od niego aż 28 razy większa. A jeśli szukacie czegoś unikalnego, sprawdźcie Narwiański Park Narodowy. To tak zwana polska Amazonia, gdzie rzeka płynie dziesiątkami kort naraz. Czasem nie trzeba jechać czy lecieć za morza i oceany, by odkryć coś niesamowitego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: To niedzielne popołudnie, czyli idealny moment na kawę lub herbatę. W tej godzinie opowiem Wam, kto pije jej najwięcej na świecie i za który napar trzeba zapłacić okrągły $1 000 000. Ewelina Kroczek, zapraszam.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Right now. DJ, give it a spin.

0: Mamy niedzielne popołudnie, czas, kiedy w polskich domach parzy się pewnie milionowa filiżanka kawy, ale czy wiedzieliście, że przy Finach jesteśmy amatorami? Przeciętny Fin zużywa aż 12 kg kawy rocznie, to dwa razy więcej niż we Włoszech i aż 4 razy więcej niż u nas w Polsce. Tam standard to 5 filiżanek dziennie, obowiązkowo. No, ja zostaję przy swojej drugiej polskiej filiżance i zapraszam na kolejną dawkę dobrej muzyki. Muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Po reklamie.

0: Jeśli myślicie, że wasza niedzielna herbata jest wyjątkowa, to posłuchajcie tego. Istnieje napar, za który koneserzy płacą ponad $1 000 000 za kilogram. Mowa o legendarnej chińskiej herbacie Dahongpao. Jej liście zbiera się z krzewów w chińskich górach, które mają setki lat i są pilnowane niemal jak skarbiec narodowy. Ponoć smakuje nieziemsko, ale spokojnie, nasza herbata z cytryną w to niedzielne popołudnie też smakuje całkiem nieźle, a kosztuje ułamek tej kwoty. Relaksujcie się przy herbatce i przy muzyce wybranej dla ciebie. Za chwilę do niej wracamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: godzinie sprawdzimy, dlaczego pewien dobrze znany wam miliarder woli kury od luksusów i czego o życiu uczy nas prawie stuletnia gwiazda. Do 18 z wami Ewelina Kroczek. Zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Davida Beckhama to gotowy scenariusz na film. Wyobraźcie sobie, zaczynał od 29 funtów tygodniowo w Akademii Manchesteru, a dziś razem z Wiktorią oficjalnie dołączyli do grona miliarderów. Ich imperium to moda, nieruchomości, klub w Miami, który po przyjściu Messiego stał się żyłą złota. Ale wiecie, co jest w tym najciekawsze? Ten człowiek, który może mieć wszystko, wolny czas najchętniej spędza w swojej wiejskiej posiadłości pod Londynem. Tam David zamienia garnitur na kalosze, pielęgnuje pomidory, cebulkę i hoduje kury. Ostatnio od rodziny dostał nawet kilka pięknych niosek w prezencie urodzinowym. Jak widać, możesz być królem świata, ale prawdziwy luksus to czasem po prostu własne ogórki na śniadanie i spokój, nie tylko w ogrodzie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

późne niedzielne popołudnie. Na koniec mam dla was historię o prawdziwej ikonie. Kilka dni temu urodziny obchodziła Marta, gwiazda filmu Hydrozagadka i najstarsza mieszkanka europejskich ogrodów zoologicznych. Ta aligatorzyca z Płocka skończyła właśnie 96 lat, choć jej gatunek rzadko dożywa 80. Jaki jest sekret jej formy? Marta od dekad stawia na święty spokój, dobrą rybę i brak toksycznych relacji. I wiecie co? To chyba najlepsza wskazówka nie tylko na dzisiejszą niedzielę. Relaks, dobre jedzenie i właściwe towarzystwo. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów, a ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Dobrego wieczoru. Ewelina Kroczek, do usłyszenia. Do jutra.

0: Reklama.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
0: O reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
1: Po reklamie.

0: Radio Muzyka Impuls. Wybrana dla ciebie. Reklama.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Radio Impuls.

0: To jest Radio Impuls.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.